0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

życie bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 14 maja. Święto świętego Macieja Apostolskiego.

Zatrzymaj się na chwilę tam, gdzie jesteś. Może jesteś w drodze, może między obowiązkami. Wyobraź sobie krótką wiadomość od kogoś bliskiego. Jedno zdanie, które ustawia cały dzień. Jestem przy tobie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie, w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Jezus nazywa cię przyjacielem, nie sługą. Jeden przyjaciel zna serce drugiego. Słyszy, co jest w jego wnętrzu. Pomyśl o relacji, o takiej, w której czujesz, że jesteś przyjęty. Co zmienia się w tobie, gdy ktoś obdarza cię zaufaniem?

bliskości rodzi się radość. A dziś słyszysz, że ta radość może być pełna. Wśród codziennych spraw łatwo przegapić momenty, które niosą światło. Zauważaj małe znaki. Uśmiech dziecka, ulgę po rozmowie, chwilę ciszy w drodze. To nie ucieczka od trudów. To ślad miłości, w której trwasz. Co w ostatnim czasie podtrzymuje twoją radość?

Dzisiejsza Ewangelia wzywa Cię do miłości. To ona podtrzymuje przyjaźń. To wybór, by dać komuś uwagę, czas, dobre słowo, bez wielkich gestów. Jezus prosi, byś szedł i przynosił owoc, który trwa. Pomyśl o jednej osobie, której dziś możesz okazać taką miłość. Co możesz dziś dla niej zrobić?

Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie, w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Na koniec poproś Jezusa o łaskę przyjaźni z Nim. Poproś o radość, która wraca i zostaje, nawet gdy masz wiele obowiązków.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Radościu, w sercu pozdrawiam i witam współbraci w kapłaństwie Chrystusowym i was wszystkich, drodzy bracia i siostry, tak obecni tu w kaplicy Matki Bożej, jak i łączący się z nami w tej godzinie modlitwy poprzez Radio Jasnogóra czy internet. Ranną porą nasze serca, myśli kierujemy ku Maryi w jasnogórskiej ikonie, a razem z nią idziemy na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, w tajemnicy Bożego Słowa i Eucharystii. I też zawierzamy siebie, nowy dzień życia, wszystkie sprawy, intencje, jakie nas przez nią ku Chrystusowi prowadzą. A szczególnie te polecane w tej Eucharystii. A są one następujące: ksiądz Jerzy, o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Natalii, Jakuba, Patrycji, Anety i Artura. Ojciec Jan, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Reginy Ksol z rodziną. Ojciec Antoni, za zmarłą Mariannę Dominiak i o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Laury i Maksy. Świadomi naszej grzeszności, stańmy najpierw przed Bogiem w prawdzie i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona apostołów. Przez jego wstawiennictwo otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystko.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów: niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty on nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak odmówili modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Inicjatywa zbawcza zawsze należy do Boga. To jego zam sprawił, że zaistniał świat, ale też i zaistniał człowiek, a więc i każdy z nas. I to jego też inicjatywa jest pierwsza. Człowiek nie trwa w tym, co jest jego największym nieszczęściem, grzechu, oddaleni od Boga, ale by go zbawić, by go uratować, by na nowo Boży zamysł mógł w jego życiu się realizować. A tym zamysłem jest powołanie do miłości, do bycia darem z siebie i tworzenie wspólnoty z Bogiem, a w konsekwencji i z drugim człowiekiem. Najbardziej bezpośrednio Bóg objawia swoją miłość w Chrystusie, Synu Boży, który stał się do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. To jest jedno z Ojcem, ale też przez Niego i my możemy być jedno z Ojcem w Duchu Świętym, mieć udział w życiu Boga, który jest Trójcą osób. Udział w Jego życiu, by żyć jak On, czyli kochać, nie być dla siebie, nie kręcić się wokół siebie, ale przez dar siebie tworzyć wspólnotę. Dzisiejsza Ewangelia nie zostawia wątpliwości, że najpierw jest miłość Boga, jesteśmy przez Boga umiłowani, tej miłości doświadczamy w Chrystusie, a to otwiera nas na odpowiedź miłości względem Boga, a w dalszej konsekwencji i na miłość bliźniego. Miłość człowieku zaczyna się od doświadczenia zainteresowanej miłości Boga w Chrystusie, dającym się nam bez granic, tym, który do końca nas umiłował. Nie tylko miłość prawdziwa, nieograniczona tylko do handlu wymiennego czy samych emocji, może dać prawdziwą radość, prawdziwe szczęście. Taka miłość, która jest dawaniem siebie, a nie życiem dla siebie. I o taki owoc, przynoszenie takiego owocu, tu chodzi, a wszystko ma swój fundament, źródło tam, gdzie trwanie w miłości Jezusa. To, o czym nam przypomina i do czego dziś zaprasza. Trwać w Jego miłości.
Co to znaczy? Na to miłość mieć serce otwarte. O bliskość z tą miłością dbać. Tajemnice znaków sakramentalnych, tajemnice Bożego Słowa, tajemnice spotkania w modlitwie. To tej miłości dawać pierwszeństwo. O nią przede wszystkim w swoim życiu zabiegać, bliskość z nią. Jako najważniejszy punkt odniesienia i źródło życia. To nie polegać na sobie, ale uznać swoją słabość, ograniczoność, niedoskonałość, by to Bóg był wszystkim we mnie. To w Nim i mocy Jego złożyć nadzieję nie w własnych możliwościach. Bo jak sam mówi, też w dalszym ciągu tej samej Ewangelii, tej samej mowy, bez Niego nic nie uczynimy. Żeby wydać owoc, trzeba trwać w Nim. Żadna latorość gałąź nie owocuje sama z siebie. A często najpierw próbujemy sami owocować, a potem dopiero dziś szukać jakby w gratyfikacji bliskości z tym, który jest miłością. A tymczasem kolejność jest zdecydowanie odwrotna. Maryjo pierwsza, uczennico Chrystusa, całe Twoje

0: jako wybrani przez Chrystusa do głoszenia Ewangelii, przedstawmy Mu nasze modlitwy.
1: Módlmy się za biskupów posługujących w naszej diecezji, aby gorliwie wypełniali powierzone im zadania. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody doświadczające wojen, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny dzieci przyjmujących pierwszą komunię świętą, aby panowała w nich wzajemna miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków, aby odkrywali głębie ich relacji miłości i wzajemnie się wspierali. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby rychło dołączyli do grona świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy przynosili na co dzień dobre owoce naszej ewangelizacyjnego zaangażowania. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, Ty wybrałeś świętego Macieja do grona apostołów, wysłuchaj naszych prośb i uświęcaj nasze życie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone święto Macieja, apostoła, i przez tę ofiarę utwierdź na swojej łasce przez Chrystusa.

Lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary.
1: Chrystus umarł,
0: Chrystus zmartwychwstał,
1: Chrystus powrócił.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maciejem, Janem Pawłem II, z błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania podrywiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z duchem.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Byś przyszedł, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, napełnia nas nieustannie swoimi darami i dzięki wstawiennictwu świętego

zawierzając w Sieńcu Marii nowy dzień naszego życia, wszystkie nasze sprawy, intencje, z którymi tu przychodzimy, prosimy, byśmy potrafili, jak ona, trwać w miłości Chrystusa i tą miłość dawać innym pod Twoją obronę. Wszechświata święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze transmitowaliśmy mszę świętą, prymarię. Dobiega końca nasz nocno, wczesnoporanny program, program Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu w swoim imieniu, a także Przemysława Gazdy, który ten program zrealizował. Zapraszam już teraz na krótkie dziękczynienie po mszy świętej, a potem na modlitwę z Państwa udziałem, czyli jutrznie i różaniec. Pozdrawiam serdecznie, Danuta Romanowska, życzę Państwu pięknego wiosennego dnia i mam nadzieję, że taki będzie. I oczywiście jak najwięcej chwil spędzonych z Radiem Jasna Góra. Do usłyszenia, szczęść Boże.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Ceny maksymalne paliw zostają na dłużej. JSW chce zaciągnąć wielomilionową pożyczkę. Za ósmoklasistami już wszystkie egzaminy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające obowiązywanie niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw.
1: Zgodnie z naszymi deklaracjami, tak jak uznaliśmy to wprowadzając pakiet CPN, analizując sytuację geopolityczną, uznaliśmy, że będziemy oczywiście ten program utrzymywali na zasadach elastyczności, ale to rzeczywiście podstawową zasadą będzie ulżenie kierowcom. Dzisiaj po ponad miesiącu funkcjonowania tego programu w zakresie ceny maksymalnej, w zakresie obniżki VAT-u i także obniżki akcyzy możemy powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem.
0: A dziś na stacjach paliw będzie nieco drożej niż wczoraj, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 6 zł 92 grosze. Jastrzębska Spółka Węglowa planuje zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Wynika z opublikowanego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawę śledzi Mateusz Kornas.
2: Powodem jest trudna sytuacja grupy JSW. Na spółce odbija się wiele rzeczy, m.in. stagnacja na rynku węgla i koksu. W związku z ryzykiem utraty płynności finansowej Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje plan restrukturyzacji. Na razie jest akceptacja Rady Nadzorczej dla tej pożyczki. Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zabierze głos 8 czerwca. Zabezpieczenia mają stanowić nieruchomości i ruchomości kopalnie Budryk, Knurów Szczygłowice, Pniówek i Borynia Zofiówka.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza skorzystać z nowego mechanizmu, który umożliwia Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali wczoraj ostatni test z języka obcego. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają minione 3 dni egzaminów?
3: Na polski najgorzej.
4: Automateusz.
5: Nieznana lektura, je. Automateusz. Cokolwiek to jest.
6: Przyjaciel Automateusza chyba. Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
7: No, najbardziej trudny polski.
8: Ale matma bardzo poprawiła.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
9: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj minęła 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra sprzed 45 lat.
10: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
11: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
12: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
13: Trzeba było się tylko modlić.
0: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał bezpośrednio z przypadającym 13 maja wspomnieniem Matki Bożej Fatimskiej. Kula, która zraniła Ojca Świętego, została osadzona w koronie figury Maryi z Fatimy jako wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża.
14: Cztery minuty po godzinie 7, czwartek, 14 dzień maja, zimno teraz. 8 stopni tylko na termometrach, gęste chmury, jeszcze przelotne opady deszczu do tego wszystkiego, ale podobno od godziny 8-9 ma się już pokazać słońce i temperatura szybko się będzie podnosić, nawet aż tutaj zaskoczenie do 18 stopni. Niestety niewykluczone są dzisiejszego dnia burze z piorunami. Jutro 13 stopni i wciąż kapać będzie deszcz.
15: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
16: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
17: Na
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Reklama.
17: Radio Rodzina.
18: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Chris Ria za nami w Radiu Rodzina, 17 minut po godzinie 7, a przed nami, uwaga, najweselszy utwór wszechczasów. I to nie to, że ja sobie to wymyśliłem, bo ja bym pewnie jakiś inny utwór dał, być może Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. No za sami się zastanówcie, czy macie jakiś taki utwór, który możecie uważać za najweselszy, najpiękniejszy wszechczasów. Tymczasem jednak nauka weszła do gry, stoi za tym pewien pan profesor, który wziął kilka parametrów, takich jak tempo, tonacja, warstwa tekstowa. Na tej podstawie opracował specjalny wzór matematyczny, no, który pozwolił ocenić, jak bardzo dany utwór wpływa na poczucie naszego szczęścia. No i Bach wrzucił to do komputera, przeanalizował i wyszło. Tym utworem jest, uwaga, to pewnie będzie zaskoczenie dla wielu osób, ale utwór dość znany. Don't Stop Me Now zespołu Queen. No to dajmy sobie troszkę szczęścia. Tonight.

No przypomnijmy, to podobno najweselszy utwór wszechczasów według wzoru matematycznego opracowanego przez pana profesora. Mam nadzieję, że ta dawka szczęścia wam nie wystarczyła i dalej będziecie słuchali Radia Rodzina, żeby troszkę przyjemności i szczęścia jeszcze od nas dostać. Dzień dobry, Maciej Stajniak, będę się starał, ile tylko dam radę.

Tak, niektórzy znają jako Men in Black, a to Forget Me Not w takiej bardziej oryginalnej wersji. 34 minuty po godzinie 7, ale bardzo taneczne i o tańcu też wam teraz opowiem, ponieważ wrocławskie podtańcówki wracają do Wrocławia i to już w 16 będziemy mogli potańczyć, tym razem pod Iglicą. Są cztery miejscówki: pod Iglicą, Plac Wolności, Rynek pod Pręgierzem i jeszcze na Placu Gołębim też będziemy tańczyć i bardzo zachęcam wszystkich do tego, żeby się przyłączyć. W ogóle inicjatywa się strasznie spodobała. Podobno w zeszłym roku 70 tysięcy ludzi łącznie w tych wszystkich potańcówkach dawało czadu na parkiecie. No a w tym roku mam nadzieję, że będzie jeszcze nas więcej. I to jest fajne, bo tutaj absolutnie łączą całe pokolenia te potańcówki. Od seniorów do dzieciaków, single, rodzice, kółeczka, przyjaciółki, koledzy. Wszyscy się świetnie bawią i taki pomysł podobno świetnie się również sprzedaje w innych miastach, bo zgapiają od nas, nie tylko w Polsce, ale i podobno w Europie też takie potańcówki zaczynają być jak najbardziej popularne. No i fajnie, czekamy na tą pierwszą pod Iglicą, też miejsce świetne. No niestety, muszę tylko jedną rzecz powiedzieć, 15 stopni chmury i deszcz będą nam towarzyszyć, ale też od razu chciałem zachęcić. Niech nas to nie zniechęca, bo przecież tańczyć i śpiewać w deszczu można, udowodnił to kiedyś jeden pan, to posłuchajmy, jak on to zrobił.

Tak, nie tylko ta piosenka, cały film niezwykle piękny, deszczowa piosenka. No właśnie, niech nam ten deszcz nie przeszkadza 16 pod Iglicą na pierwszej potańcówce. Jak widzicie, tańczyć i śpiewać w deszczu można i to z jakim entuzjazmem, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ta scena była kręcona przez 2 dni, a aktor, który tutaj tańczył i śpiewał tak pięknie, Jane Kelly, miał 40 prawie stopni gorączki, mimo to postanowił, że zatańczy i w ogóle ta scena była rozpisana na 3 aktorów, ale on stwierdził, nie, w solowym numerze tylko uda mi się przekazać radość, podniecenie, energię rozpierającą zakochanego mężczyznę, bo do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że o to w tym wszystkim chodziło. No ale stepowanie w wodzie, no, takich rzeczy to się rzadko widuje. Rick Astley teraz na naszej antenie.

Tą końcówkę ciężko czasami wytrzymać. Edyta Górniak, jestem kobietą. 10 minut do godziny 8. Pora przedstawić Państwu porannego gościa. Będzie nim autorka książek dokumentalno-historycznych Agata Puścikowska. Porozmawiamy o bohaterkach II wojny światowej, badaniach ekshumacyjnych w Katyniu, gdzie odkryto szczątki jedynej kobiety lotniczki i jej dziecka. Rozmowę poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie.

0: Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Są decyzje w sprawie pilotażu centrów zdrowia psychicznego. Sejm o projekcie dotyczącym religii w szkole i przerwa w obradach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że to kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Pilotaż centrów zdrowia psychicznego ma potrwać do końca roku, a od stycznia placówki mają wejść do systemu ochrony zdrowia, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Centra zdrowia psychicznego zapewniają dorosłym bezpłatną pomoc psychiatryczną i psychologiczną bez skierowania i bez zapisów. Działają w pilotażu od 2018 roku i obejmują połowę kraju. To ma się zmienić.
1: Docelowy model zakłada w roku 2029 objęcie całej populacji polskiej modelem opieki środowiskowej.
0: Informuje wiceszef szefowa resortu zdrowia Katarzyna Kącka. Sejm nieoczekiwanie przerwał pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowali katecheci i Instytut Ordo Iuris. Przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Szumila z Koalicji Obywatelskiej po wysłuchaniu głosu autorów projektu przytoczyła analizę sejmowych prawników, zgodnie z którą przepisy wprowadzające obowiązek uczęszczania na lekcje religii lub etyki są niezgodne z konstytucją.
2: Krystyna Szumilas poprosiła Ministerstwo Edukacji o opinię w tej sprawie i do czasu jej wydania zarządziła przerwę w obradach komisji, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak.
3: Jest przerwa, ponieważ ta opinia prawna jasno wskazuje, że ten projekt może mieć uchybienia prawne.
4: Przepraszamy, że uczestniczycie Państwo w takim spektaklu. Mogło się dzisiaj odbyć to szczegółowe rozpatrzenie.
2: Mówiła Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Klub Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas z funkcji szefowej Komisji Edukacji, a autorzy projektu nie kryją rozgoryczenia.
5: Po raz kolejny został odrzucony dialog. To, że państwo wyszli, to tylko pokazali pogardę dla nas.
2: Mówiła katechetka Dorota Chmielewska.
0: A relację przygotował Maciej Kluczka.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wczoraj we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej podczas audiencji generalnej papież mówił o Maryi i podkreślał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła.
7: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzą danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem Syna?
0: Cotygodniowe spotkanie z wiernymi na audiencji ogólnej Leon XIV rozpoczął wczoraj od przypomnienia zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 45 lat temu na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty osobiście udał się na miejsce zamachu i tam się modlił.
8: Zimni ogrodnicy, tak, to oczywiście zimno. 4 minuty po godzinie 8, 11 stopni w tej chwili, chmury i wiatr do 30 km na godzinę, a do tego wszystkiego dziś jeszcze możliwe burze, choć temperatura może nas miło zaskoczyć, bo podobno i 18 stopni dziś może się przytrafić. Jutro już zimna Zośka? Chyba tak, jutro albo pojutrze zimna Zośka, zdaje się, że jutro, no to stopni 13, nad ranem 5.
9: Reklama.
10: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Na zegarze 10 minut dokładnie po godzinie 8, to oznacza, że pora na naszego porannego gościa. Zapraszam serdecznie na rozmowę, którą poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
3: Agata Puścikowska, dziennikarka, autorka książek, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, szczęść Boże i właściwie cześć Agato, bo znamy się już wiele lat.
4: Szczęść Boże, dzień dobry i cześć.
3: Całkiem niedawno ukazała się twoja nowa książka, Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu. I przyznam, że to nie pierwsze dzieło, które nawiązuje do czasów II wojny światowej. To wspomnę o wojennych siostrach czy o siostrach z powstania. Mam takie wrażenie, że robisz wszystko, żeby pokazać, że wojna to nie tylko domena mężczyzn.
4: Ja przede wszystkim piszę o tym, co jest interesujące i fantastyczne w naszej historii, ale pokazuję ją oczami człowieka. Dla mnie człowiek jest najważniejszy, aczkolwiek no właśnie kobiety to też ludzie i bardzo dużo z nich fantastycznie działo w czasie II wojny światowej. Natomiast jeśli chodzi o lotniczkę, czyli Janinę Lewandowską, no to rzeczywiście ona jest znana jako jedyna kobieta zamordowana w Katyniu i to jest prawda. I prawdą jest, że poszła na wojnę, chociaż prawdopodobnie nie musiała, prawdopodobnie nie miała karty mobilizacyjnej, ale ta książka jest trochę paradoksalnie inna, bo ona pokazuje życie, 30-letnie życie właśnie tej kobiety. Wojna w jej przypadku to było półtora roku od 30, właściwie nawet przepraszam, pół roku od 39 roku od września do kwietnia 40 roku. Więc to też trudno mówić, że to jest książka o wojnie, bo to jest książka o człowieku, o kobiecie, która miała bardzo ciekawą, bardzo trudną drogę życiową i poszukiwała siebie w czasie tej drogi.
3: Do Janiny Lewandowskiej, do tej książki wrócimy, ale powiedz mi, to jest tak, że chcesz kreować jakby nowych bohaterów narodowych, bo nie ukrywajmy, że twoi bohaterowie, chociażby ta wspomniana Janina Lewandowska, dzisiaj mówimy o niej jako jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu, ale przecież ta historia tak naprawdę przez wiele lat była zapomniana i wszyscy robili, albo nie wszyscy, wielu robiło, żeby po prostu ją zapomnieć, żeby o tej Janinie Lewandowskiej świat się nie dowiedział.
4: No to ja chyba nie kreuję, wiesz, po prostu jeżeli mam możliwość odkrywania, a właściwie nawet nie odkrywania, tylko popularyzowania, bo jeżeli mam jakiś dar do popularyzacji pewnych treści, pewnych postaci, to może w ten sposób, bo to nie jest tak, że ona nie była odkryta, ona była przecież opisywana, jak była opisywana to już jest inna sprawa, ale była opisywana, naukowcy też jakoś tam się nad nią pochylali, chociaż moim zdaniem bardzo, bardzo za mało. Natomiast to, co ja zrobiłam, to, co się staram robić, to dzięki właściwie mediom można to zrobić i jestem wdzięczna, że media pokazują tę osobę, no to właśnie popularyzacja jej życia, ale też popularyzacja w takim wymiarze merytorycznej poprawności, dlatego że no niestety do tej pory bardzo wiele o Janinie, jeśli napisano, to nie prawd, półprawd albo mitów stworzono, więc to nawet nie tyle, że zakrywano jej historię, bo zakrywano w ogóle historię w PRL-u po prostu Katynia i Katyńczyków. Natomiast w latach 90. zaczęto odkrywać już tak publicznie, można było o tym mówić. No a rzeczywiście no Janina musiała poczekać być może na swój czas. Jej historia jest tak dziwna i niesamowita, jednocześnie tajemnicza, że nawet się trochę nie dziwię historykom, że się bali tego dotknąć.
3: To powiedz mi, ile razy jak się brałaś za ten temat, to usłyszałaś od historyków, naukowców, daj sobie spokój, nic nowego nie znajdziesz.
4: No dużo. Dużo usłyszałam, ale potem też usłyszałam, że no musisz pisać te feminatywy nawet w tytule, albo słyszałam, to są oczywiście nie feminaty, proszę państwa, lotniczka, tylko tak na nią mówiono właśnie w Kozielsku i tak mówiono na dziewczyny, które parały się lotnictwem przed wojną i na to są po prostu dokumenty, wspomnienia. Po prostu mówiło się o nich lotniczki, ona też tak na nią mówiono i nawet wspomnienia z Kozielska, które się zachowały w doła śmierci, jest z nami lotniczka, tak? Wielokrotnie to padało. Więc to nie żadne moje wymysły. Natomiast słyszałam też, że Herstorię pisze. Jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy, które zupełnie są mi obce.
3: No rzeczywiście wokół Janiny narosło wiele mitów, ale tak. Przeczytałem tę książkę, przyznaję, czyta się świetnie, a jeszcze bardziej mnie to ciekawi, że tam się pojawia też wątek wrocławski, a co myślę dla wrocławian będzie zupełnie nowym odkryciem. Kim była? Bo tam rzeczywiście wiele mitów narosło. Miała być gwiazdą muzyki, pracowała na poczcie, potem przechodzi szkolenie związane z łącznością na wypadek wojny, potem jest spadochroniarką, by w końcu zostać tą tytułową lotniczką, ale nie, przepraszam bardzo, tak jak niektórzy ją przedstawiają, pilotką, nie wiem, samolotów wojskowych.
4: No nie, no to w ogóle największy mit świata to jest to, że ona była właśnie lotniczką wojskową. No nie była. Wtedy kobiet w ogóle w lotnictwie wojskowym do września 1939 roku nie było. Ona rzeczywiście po kursie JUZA, to jest kurs łącznościowy, ale to jest bardzo istotny kurs, bo to było taki rodzaj przysposobienia obronnego właśnie dla łączniczek na wypadek wojny. To jest taki 36 rok, przełomowy rok moim zdaniem w jej życiu. No to ona rzeczywiście potem para się szybownictwem, skacze ze spadochronem na to wysunie z 5000 metrów, tak jak bzdety piszą do tej pory gdzieś tam w internecie, to jest oczywiście nieprawda. Natomiast jeśli chodzi o to lotnictwo wojskowe, to ona oczywiście lotniczką wojskową nie była, ona się szkoliła na lotnika sportowego, tak, czyli na motorowego sportowego. I prawdopodobnie otrzymałaby te papiery, tak jak wiele innych jej koleżanek. Natomiast no, wybuchła wojna i twierdzę, że nie zdążyła jeszcze tych papierów zrobić, dlatego że wszelkie papiery w Aeroklubie Poznańskim, tam gdzie ona się uczyła właśnie awiacji, zachowały się w stosunku do kobiet, nie tylko. Natomiast no, w jej przypadku nic się nie tego typu nie zachowało. Natomiast wiemy na przykład, że latała razem z Modlibowską, Wandą Modlibowską, wielką lotniczką przedwojenną i już powojenną również, też już później po wojnie lotnikiem wojskowym, która to była właśnie pilotem pierwszym, czyli no, dzierżyła stery, natomiast w tym czasie, gdy właśnie towarzystwo z Poznania wybierało się na taki lot do Torunia, to wiemy na pewno, że już wtedy, to był 1939 rok, nasza Janina leciała jako pilot nawigator w drugim samolocie. Nawigator, czyli no, po prostu nawigowała, ale jeszcze nie trzymała steru.
3: To jak to się stało, że trafiła do obozu w Kozielsku? Bo znowu ta historia nie musiała się tak potoczyć. Ona mogła tego obozu uniknąć.
4: No mogła, nie mogła. To jest tak, że ona przede wszystkim prawdopodobnie nie musiała w ogóle iść na wojnę, dlatego że nie otrzymała karty mobilizacyjnej prawie na pewno. Oczywiście karty mobilizacyjnej juzistek, nie lotniczych wojskowych, bo takich kart nie było. Kobiety nie dostawały tego typu powołań. Natomiast ona mogła dostać kartę mobilizacyjną juzistek. Twierdzę, że nie dostała. No w każdym razie ona się decyduje, żeby pójść na wojnę właśnie jako łączniczka. Ona ma też przeszkolenie sanitarne, co jest bardzo też istotne. I no, po takich wielkich perypetiach, długiej, bardzo dramatycznej drodze właśnie zostają, jedzie na wschód razem, idzie, to jest bardzo taka trudna droga, razem ze swoimi przyjaciółmi z Aeroklubu Poznańskiego. I to jest istotne, do tej pory nie było to w zasadzie podnoszone, że ona ma możliwość wyjazdu przez Rumunię na zachód w danym momencie. Bo część jej przyjaciół jedzie tam. Po prostu odłączają się od rezerwistów, od wojska, które się przepróbuje przegrupować i jedzie na zachód, do Rumunii, potem do Francji, do Anglii, do Francji, i oni przeżywają. I były takie wspomnienia właśnie, szczególnie do jego pana Nycza, z którym ona właśnie też była w Aeroklubie, że on się zastanawia, dlaczego ona z nim nie pojechała. No ja twierdzę po prostu dlatego, że chciała walczyć. Ona to była córka generała. I no, chciała walczyć, chciała być odpowiedzialna, brać odpowiedzialność za kraj. Dostają się oczywiście do niewoli sowieckiej po tym, jak Sowieci atakują ze wschodu. Trafia do Ostaszkowa, a potem do Kozielska. Oczywiście mówię tu w absolutnie telegraficznym skrócie, bo ta podróż no, jest bardzo taka dramatyczna i już pokazuje, że to jest dziewczyna z wielkim hartem ducha.
3: No i niestety to ten obóz w Kozielsku kończy się, tragicznie kończy się Katyniem.
4: No tak, w jej przypadku tak. Chociaż to jest też dziwna rzecz, ciekawa rzecz, z drugiej strony dziwna, bo kobiet w ogóle w obozach specjalnych NKWD było więcej, dużo więcej. W Kozielsku była jedna, bo to było oficerski rezerwistów, no i nie tylko rezerwistów. Natomiast ona pisze, wiadomo, że ona, jest wiadomo, że ona pisze też takie jakby podania o zwolnienie ze względu właśnie, że jest kobietą, że inne kobiety przecież zostały zwolnione, ona nie zostaje zwolniona. Więc ginie razem właśnie z...
3: A wiesz, dlaczego nie została zwolniona? Dlaczego tej prośby nie uwzględniono?
4: No właśnie tego nie wiadomo. Tego, gdyby były odtajnione moskiewskie jakieś dokumenty, które pewnie gdzieś są, no to może byśmy się czegoś dowiedzieli. No myślę, że oni tak nie bardzo wiedzieli do końca, kim ona jest po prostu.
3: No bo ja przyznaję, czytałem tę książkę i dla mnie już odkryciem było to, nie ukrywam, że wśród ciał oficerów zamordowanych w Katyniu było ciało kobiety. Już nie mówię, że jeszcze większym odkryciem i o tym też wspominasz, było ciało dziecka, które jakby było do niej przytulone. I domyślam się, czy to dlatego, że kiedy Niemcy, dokonując ekshumacji i znajdując to ciało i widząc, że jest to ciało kobiety, opisali ją jako niezidentyfikowanego oficera lotnictwa.
4: No tak, tak, dlatego, że oni po prostu bali się i to było zupełnie serio. Oni się bali, że im to propagandę zaburzy, że nikt im po prostu nie uwierzy w Katyń sowiecki. Dlatego...

0: że to jest super temat, bo tam wielką rzecz, jak już rzeczywiście czaszka Janiny i prawdopodobnie zresztą tego chłopca, tych chłopców było dużo więcej zresztą w obozach zagłady, specjalnych NKWD w sensie, dzięki temu się przechowały te czaszki, że naukowcy już później polscy po 1945 roku z narażeniem życia je przechowywali, z narażeniem życia ukrywając przed NKWD między innymi służbami bezpieczeństwa. Więc to jest taki wątek, który myślę, że zasługuje w ogóle na specjalną książkę, osobną książkę, być może właśnie dla kogoś tam od was, żeby to spopularyzować, bo to jest też nasza historia. I no szapoba, po prostu dla tego człowieka tam, no tych naukowców było więcej, ale jeden szczególnie, który właśnie ukrywał czaszki z narażeniem, jak powiedziałam, życia właśnie do Wrocławia.
1: I w 97 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na łożu śmierci właściwie no, wyznał historię, tak? Całej
0: Niemalże tak, niemalże tak. Powiedział w każdym razie młodszym naukowcom, że to jest wszystko właśnie z Katynia, później no, losy tych czaszek. Są różne, one w tej chwili są wszystkie z szacunkiem już w różnych miejscach, mauzoleach po prostu złożone po badaniach wieloletnich, tak? Natomiast jeśli chodzi o czaszkę właśnie Janiny, no to czaszka Janiny super metoda, bo no, były podejrzenia, kto to jest, tak? Nie wiadomo było, kto to jest. Nie można było z wielu powodów zrobić badań DNA genetycznych, które są na 100% zawsze wiarygodne. Natomiast udało się zrobić metodą tak zwanej superprojekcji, nakładając właśnie na czaszkę zdjęcia istniejącej Janiny Lewandowskiej, czyli właściwie do Włomóżnickiej jeszcze wtedy, no to właśnie no te zdjęcia no na 90% pokazały metodą superprojekcji, że właśnie to jest czaszka Janiny, ta inna czaszka, czyli właśnie jak domniemano młodej kobiety. No i tak się stało i w 2005 roku z honorami ta czaszka została pochowana w grobie rodziców, czyli w Lusowie pod Poznaniem, tam gdzie rodzina Dowbór-Muśnickich między 19 a 39 rokiem właśnie mieszkała.
1: Agato, to nie była twoja pierwsza książka, bym powiedział, o kobietach, o II wojnie światowej. Opisywałaś też między innymi wojnę na Ukrainie, tą toczącą się teraz za naszą wschodnią granicą oczami kobiet, a jednak w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego mówiłaś, że były takie momenty, kiedy bardzo mocno przeżywałaś właśnie losy Janiny.
0: No tak, bo to jest tak, że ja do tej pory nie pisałam monografii. I mimo, że oczywiście bardzo mocno się przeżywa takie historie reporterskie, rozmowy z wieloma osobami, o różnych osobach, no bo to tak zazwyczaj wygląda, zresztą doskonale o tym wiesz, to no Janina była inna, to jest książka nieco inna, no bo to jest właśnie monografia, więc jestem jeden na jeden z postacią. I w tej postaci jakoś wrasta, w tej postaci chcąc, nie chcąc się odkrywają gdzieś głębiej, bo inaczej nie miałoby to sensu. Dlatego ja strasznie walczyłam właśnie, żeby to, jeśli to ma być, to po pierwsze tak jak ja chcę, żeby to było gatunkowo zrobione, czyli to jest biografia fabularyzowana, dla mnie absolutna nowość. Ja się chciałam trochę sprawdzić, nie ukrywam, czy ja po prostu potrafię, bo jestem jednak dokumentalistką, czuję się dokumentalistką. A druga sprawa, że ja bardzo też chciałam, że oprócz tej właśnie biografii fabularyzowanej były takie fragmenty, wstawki okiem dokumentalisty.
1: Tak, tak, ale tam są w książce takie wstawki.
0: Tak, tak. I wszystko to dało efekt taki, że no ja się z tą postacią zżyłam, bo ja się w nią w jakiś sposób gryzłam po prostu. I to jest tak, że no nie sądziłam, że aż tak można, a można. Ja się z nią i kłóciłam, i godziłam, i zastanawiałam się, czy ją lubię. Zastanawiałam się w ogóle nad jej wyborami.
1: No właśnie, miałaś taką pokusę oceniania jej wyborów życiowych, bo nie zdradzając fabuły, ale one były czasami takie bardzo, no nie chcę powiedzieć kontrowersyjne, ale trudne do zrozumienia.
0: Trudne do zrozumienia. A widać to, czy ja ją oceniam?
1: No właśnie nie. Właśnie nie. Ale wiesz, co innego mieć pokusę, a co innego zrobić
0: nie,
1: to, tak?
0: Nie. Ja w ogóle, ja co najwyżej się rzeczywiście dziwiłam pewnym rzeczom, pewnym sytuacjom. Dlatego, że no, ale na przykład pewne z kolei sytuacje, które mi się udało, czy też wydarzenie w jej życiu odnaleźć, wygrzebać listów przede wszystkim ojca Józefa Dowbór-Muśnickiego do Stefanii Lękowiczowej, i o który pisze o córce gdzieś tam między wierszami lub wprost, to pewne rzeczy, których myśmy w ogóle nie znali, mówię my, czyli historycy, czyli muzealnicy, czyli wszyscy w zasadzie oni. Nie znają tego państwo w żadnych internetach, chyba że już zaczynali książkę

0: wrócili do internetu ktoś tam, ale to tak to nie znajdą Państwo, to te wydarzenia, które odnalazłam, w jakiś sposób też dały mi jeszcze większy jej obraz. I pewne jej zachowania, pewne jej, no właśnie, zachowania czy wybory być może są też związane z wcześniejszymi wydarzeniami z życia, w życiu, które są zupełnie nieprzewidywalne poza nią. Chociażby właśnie straszliwa, ciężka choroba, przez którą przeszła. Tak? Była dziewczyna, która była przez 2 lata właściwie niemalże wrakiem, wspieranym chorobą neurologiczną. No to jako młoda kobieta, bardzo młoda dziewczyna. Więc po czymś takim naprawdę osiągnęła wiele, podniosła się. Bardzo dziwna rzecz i bardzo zastanawiająca.
1: W optyce zbrodniarzy radzieckich świat miał się nie dowiedzieć o zbrodni katyńskiej. Jeśli chodzi o Janinę, to w ogóle wszystko sprzyjało temu, żeby po prostu została zapomniana. I można powiedzieć, że dzisiaj dzięki tobie po 80 latach ona wychodzi na światło dzienne, ta jej historia. Czujesz dumę, że zrobiłaś coś jakby wbrew całej historii?
0: Ja w ogóle tak nie czuję, dlatego że naprawdę było dużo osób, które coś tam o niej pisały. Albo mówiły, tylko no może...
1: Nie tak głośno.
0: Może nie, czy tak głośno, to ja nie wiem. Chodzi o to, że po prostu, no wiesz co, może to jest jej czas po prostu. Faktem jest, i to mogę mówić bez jakiejś fałszywej skromności, bo to trzeba, wiesz, znać proporcje mocią, panie. Pokora jest ważna, ale też pewne realia są ważne. No, mnie się udało dotrzeć do źródeł, do których albo ktoś nie chciał dotrzeć, albo nie potrafił. To jest fakt, nie? To jest fakt. I ja sama jestem zaskoczona, że jej było paradoksalnie tak dużo. No. I to jest coś innego, tak? Natomiast to, że ona była zamordowana w Katyniu, no to się wiedziało, nie? Zresztą na przykład był ten Henryk Traszczyński, którego też jest bohaterem książki.
1: Tak, jest tam taki pan Henryk, który na początku wydaje się, kiedy się czyta książkę, że on jest trochę postacią fikcyjną, wymyśloną przez ciebie, ale potem z wywiadu się dowiedziałem, że to nie było.
0: Nie, zupełnie nie. To jest postać absolutnie, tam w ogóle nie ma postaci fikcyjnych, pierwszoplanowych. Jeżeli są jakieś takie, to są zupełnie nieistotne, ale w 95% to są wszystko postaci oryginalne, które żyły razem z Janiną i funkcjonowały i wspierały ją albo nie wspierały. Natomiast Henryk Traszczyński rzeczywiście był robotnikiem przymusowym i był właśnie na terenie Katynia. I ja go jeszcze pamiętam z obchodów z kolei powstańczych, bo on zmarł dopiero w 19 roku i był potem powstańcem na Woli. Przeżył rzeź Woli i on pamiętał Janinę, to on również doprowadził do tego, że właśnie Niemcy podjęli ekshumację właśnie w 1943 roku w dołach śmierci w Lesie Katyńskim i on ją widział. On nawet mówił wielokrotnie potem w wywiadach, że on po to przeżył, żeby świadczyć. Jako jedyny zresztą z tych Polaków w tym właśnie miejscu przeżył jako robotnik przymusowy niemiecki.
1: Znam cię dosyć dobrze, wiem, że to nie jest koniec twojej działalności pisarskiej, więc zdradź mi tak na ucho po cichu, co następnego, jaki temat teraz gdzieś tam jest u ciebie w optyce zainteresowania?
0: No, ja mam dużo takich tematów, które bym bardzo chciała.
1: No to jakie jeszcze książki możemy się spodziewać?
0: To ja poinformuję, jak w końcu mi się uda do niej siąść, bo ja na razie po prostu mam też sytuację taką dość trudną życiową, w sensie mam bardzo chorego tatę i tak naprawdę skupiam się w tej chwili oprócz po prostu w domu pracy, co muszę, to głównie na ojcu, więc no, nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy cokolwiek z tych planów będzie, ale no, tata bardzo by chciał, żeby to powstało, więc chociażby dla niego mam nadzieję, że powstanie. Jedyne, co powiem, to przeniesiemy się na Polski Wschód.
1: O, to już dużo. To też wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, prosimy o modlitwę w intencji taty Agaty. Dobrze, Agato, mamy jeden egzemplarz książki pod tytułem Lotniczka, opowieść o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu. Nasi słuchacze po tej rozmowie będą mogli tę książkę wygrać. Pierwsza osoba, która zadzwoni z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe, stanie się jej właścicielką, będzie mogła się zapoznać z historią, którą opisałaś. Ale pytanie zada sama autorka, więc... No właśnie, bardzo cię proszę, zadaj pytanie, które będzie pytaniem konkursowym, gdzie nagrodą będzie twoja książka.
0: No dobrze, to będzie takie pytanie naprawdę proste i nawet jak państwo nie czytali książki i średnio słuchali, to akurat taką odpowiedź nawet w Wikipedii można znaleźć i nie będzie błędu.
1: Ale nie poddawaj miejsca poszukiwania.
0: Czasem jest niestety, co Janinie też sporo błędów było, udało się to tak na marginesie poprawić niektóre. No więc gdzie mieszkała rodzina Dobór-Muśnickich między 19 a 39 rokiem?
1: Gdzie mieszkała pomiędzy 19 a 39 rokiem? To jest pytanie konkursowe i pierwsza osoba, która do nas zadzwoni, będzie mogła przeczytać książkę, a kto nie wygra, zachęcamy do tego, żeby do tej książki mimo wszystko sięgnąć, mimo wszystko, jak się nie uda w konkursie.
0: Jeszcze audiobook jest, można posłuchać.
1: O tym nie wiedziałem. To...
0: No tak, jest audiobook i to mnie strasznie cieszy, bo bardzo pięknie pani czyta tam na różnych tych właśnie, można sobie to po to sięgnąć.
1: To dla tych, co nas słuchają w samochodzie dzisiaj, to też jest jakieś rozwiązanie. Dziękuję ci, Agato, za tę rozmowę, dziękuję ci za tę książkę i nie ukrywam, że czekam na kolejną, ponieważ po lekturze Wojennych Sióstr i teraz Lotniczki wiem, że warto cię czytać.
0: Dziękuję serdecznie no i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom i szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
3: No to jeżeli znacie odpowiedź i chcecie książkę, to bardzo proszę o telefon pod numer 71 322 2022 z prawidłową odpowiedzią oczywiście. Manam, kocham cię, kochanie moje, tymczasem na antenie Radia Rodzina.

0: No i proszę bardzo, długo wcale nie musiałem czekać. Za chwilkę, jak tylko zaczęła nam pięknie przygrywać tutaj Kora z Manamu, to Bogdan do mnie zadzwonił. Bogdanie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, żeby wszyscy usłyszeli?
1: Łuciów.
0: Czyli w miejscowości w Lusiowie mieszkali. Dokładnie, tak. Bardzo się cieszę. Książeczka jest, Agaty, twoja do odbioru w Radiu Rodzina. Za chwilkę podam ci szczegóły. Także miłego słuchania dalszego. Pozdrawiam. Pa! Zakręcił chyba. Patrycja Woźniak teraz na naszej antenie.

Coldplay, Sky Full of Stars, 12 minut do godziny 9, teraz o pewnym oszuście, ale wyjątkowym absolutnie, później jeszcze o jednym, bo dwie historie absolutnie wyjątkowe. Jedna ze Stanów Zjednoczonych, dajemy się oszukać, czasami kupujemy zamiast złota jakieś podróby, jakieś garnki nam potrafią wcisnąć, co nam kołdry jeszcze wciskali, różne rzeczy, no trzeba mieć też talent, żeby coś takiego sprzedać. Natomiast pan George C. Parker, jeden z najsłynniejszych amerykańskich oszustów, urodzony w 1860 roku, tak sobie wymyślił, że co, będzie sprzedał jakieś takie drobne rzeczy, jedną porządną sprzeda, zarobi i będzie miał z czego żyć, a nawet sprzedał tą rzecz parokrotnie. A chodzi o, uwaga, uwaga, chwyćcie się fotela, most brukliński. Tak, tak, dokładnie stwierdził, że można sprzedać most brukliński, że ma do niego pełne prawa i swoim ofiarom tłumaczył, że będzie można sobie postawić takie budki do poboru opłat i im się szybko inwestycja zwróci i będą później tylko zarabiać pieniążki. Policjanci bardzo często musieli usuwać takie budki do poboru opłat z tego mostu, ponieważ działał bardzo prężnie. No, a skończył za kratkami więzienia Sing Sing. Ładna nazwa więzienia swoją drogą. No, ale trzeba mu przyznać, że jednak talent jakiś miał niezwykły, skoro potrafił komuś sprzedać most brukliński. Wyobraźcie sobie, że ktoś grunwaldzki wam sprzedaje. A po dziewiątej jeszcze jedna historyjka, teraz tym razem z Indii, tam też był geniusz, oszust.

0: Jest nowy wzór aktu małżeństwa. Donald Trump gości z wizytą w Chinach. Rolnicy zapowiadają protesty w Warszawie. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Nie tracimy ani chwili. Podpisałem nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał też, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Tymczasem Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, przypomina, że małżeństwo jest fundamentem rodziny, a rodzina fundamentem państwa. I właśnie dlatego znajdują się one pod szczególną ochroną konstytucji.
1: Jasna definicja zawarta w polskiej konstytucji w artykule 18, że to małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej. Nie małżeństwo osób tej samej płci. Takie małżeństwa mogą być zawierane za granicą, tam gdzie prawo na to pozwala, gdzie konstytucja na to pozwala. Polska konstytucja na to nie pozwala.
0: Na straży tych wartości małżeństwa, rodziny i silnego państwa stoi i będzie stać prezydent Karol Nawrocki. O tym zapewnił Zbigniew Bogucki. Premier Donald Tusk wyraził natomiast nadzieję, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w parlamencie znajdą się szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym dotyczące par jednopłciowych. Nad ranem polskiego czasu w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Trumpa w Chinach od 9 lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na nowym rozdrożu i trwają głębokie zmiany. Z kolei amerykański prezydent nazwał Xi Jinpinga wielkim przywódcą i zapowiedział, że oba kraje będą miały fantastyczną przyszłość.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejne protesty w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Obszański.
3: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem.
4: Gdzie ta wiosna, można zapytać? No ale mamy zimnych ogrodników, trudno się dziwić. 11 stopni, tylko 11 na termometrach w tej chwili. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę niestety, ale podobno popołudnie szykuje się całkiem sympatyczne, bo termometry mogą pokazać nawet 18 stopni. No i chętnie się słońce będzie pokazywać za chmury. Za to trzymamy kciuki. Jutro zimna Zośka, nad ranem 5-6 stopni tylko, a w ciągu dnia 13, no i chmury z deszczem.
5: Reklama.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
5: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: 19 minut po godzinie 9, szybciutko zaczynamy przegląd prasy i portali. Daria Detla w świetnej formie, bardzo proszę.
1: Dzień dobry. Raz, dwa, trzy,
0: jedziemy.
1: Od 1 czerwca to akurat będzie poniedziałek. Parking przy Magnolii będzie płatny.
0: Nie, złote czasy parkowania na Magnolii się kończą.
1: Tak, ale też wiele pytań w związku z tym się pojawia, bo jak mówią pracownicy urzędu w Magnolia Park we Wrocławiu, to generuje szereg problemów, jak na przykład co z osobami, które w centrum obsługi mieszkańca przy Legnickiej wymieniają rejestrację samochodu. Sami nie wiemy, co mamy odpowiadać wrocławianom, kiedy nas o to pytają. Czytamy na Tu Wrocław. Znane są już ceny abonamentów, bo ci, którzy pracują w samym centrum handlowym, będą mogli wykupić abonament w wysokości 100 zł miesięcznie, żeby parkować niezależnie.
0: Powinni mieć za darmo, moim zdaniem. Ale co ja tam się znam?
1: Jest to zniżka.
0: Zniżka, 100 zł.
1: W tamtej okolicy w ogóle brakuje miejsc parkingowych, a budują się nowe bloki.
0: Może to dlatego nie ma miejsc parkingowych, bo się nowe bloki budują.
1: No
0: jakby
1: właśnie
0: zrobić parkingi, to może by było
1: lepiej. Ale jest też właśnie opcja abonamentu dla osób z zewnątrz. Mhm. Na przykład jeśli jesteś pracownikiem pobliskich biurowców, możesz wykupić abonament na parking przy Magnolii za 350 zł miesięcznie.
0: O, super.
1: Natomiast ile będzie kosztowała godzina, bo obecnie montowane są cała infrastruktura, automaty. Prawdopodobnie mówi się, że kolejna godzina parkowania będzie kosztowała 5 zł, kasa parkingowa
0: za darmo.
1: Nie przyjmuje innych monet. Na dniach mamy poznać taki oficjalny cennik. No nie dużo czasu zostało, bo 2 tygodnie.
0: Chyba sobie pojadę poparkować jeszcze za darmo.
1: Tak, naciesz się.
0: Pojeżdżę sobie tam w kółko. No.
1: Dokładnie.
0: Ale to prawda, że w weekend tam zaparkować to jest czasami koszmar.
1: No tak, jest dosyć gęsto. Przenosimy się teraz do Oleśnicy, dlatego że między Wrocławiem a Oleśnicą będzie uruchomionych więcej pociągów. Planowana modernizacja fragmentu wrocławskiego węzła kolejowego ma zwiększyć liczbę połączeń między Wrocławiem a Oleśnicą, a także poprawić przepustowość i komfort podróży. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Wrocław-Psiepole, Wrocław-Sołtysowice. Tam też
0: będzie można już na Psiepole
1: dojechać.
0: Ogrom
1: korków. Tam wszyscy stoją w korkach. Dlatego jest zachęta i przede wszystkim potrzeba, żeby zmodernizować to, co przestarzałe i dać...
0: Może tramwaj na Psiepole.
1: To swoją drogą. Będzie tramwaj na Psiepole, tak, tylko tak, że jeszcze poczekamy parę lat na tą inwestycję. Natomiast będzie większa liczba połączeń, tak jak mówimy, między Wrocławiem

0: I na koniec zaproszenie do Długołęka, dlatego że zbliżają się dni gminy Długołęka. Jutro wielkie świętowanie, które potrwa aż do niedzieli w parku w Szczodrem. Festiwal kolorów, będą strefy gastronomiczne, turniej siatkówki plażowej, strefa pojazdów, ninja spot, warsztaty dla najmłodszych, ale przede wszystkim, proszę Państwa, gwiazdy muzyki. I tutaj chyba warto powiedzieć, że samorząd, jak i sponsorzy imprezy, w końcu są to rytmy integracji, wszyscy dołożyli swoją cegiełkę, żeby zaprosić. Uwaga, zespół Wilki, Agnieszkę Chylińską, Margaret, będzie Smolasty, Wiktor Dyduła, Gabriel Fleszar, DJ Omen i wielu, wielu, wielu innych.
1: Pozdrawiam.
0: Od piątku do niedzieli naprawdę warto się przejechać na imprezę, tak, która będzie za darmo. Zaprasza wójt gminy Długołęka, Wojciech Boński oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury. No powiem, że naprawdę fajny kaliber imprezy.
1: Bardzo fajny. Ja się tylko muszę jak zwykle troszeczkę przyczepić, że ja bym proponował następnym razem jednak nie w trzech zimnych ogrodników robić tak dużą imprezę, ponieważ jutro ma być 15 stopni, 13 stopni, 15 w niedzielę i sporo deszczu, także no niestety w pogodę akurat nie trafili. Troszkę.
0: Ale na Agnieszkę Chylińską byś pojechał, co?
1: Ale po zimnej Zośce, która jutro. Dziękuję Ci bardzo w takim razie.
0: Bardzo dziękuję.

No to Robin Chicken na naszej antenie, 36 minut po godzinie 9. Obiecałem jeszcze jedną historię słynnego oszusta. Opowiadałem wcześniej o panu, który most brukliński sprzedał. No to teraz pan, który w Indiach również poszalał. No trudne do wymienienia imię, więc zostawmy to w spokoju i nieważne jak miał na imię. On sprzedał, słuchajcie, mauzoleum Taj Mahal. Nie raz, nie dwa razy, trzykrotnie sprzedał to mauzoleum. Uwaga, ale to nie koniec jego wyczynów, ponieważ w dalszym ciągu próbował sprzedawać różne ciekawe rzeczy, w tym parlament indyjski sprzedał dwukrotnie. Jak go złapano, to dostał 113 lat więzienia, ale co to dla niego? Z różnych więzień indyjski oszust uciekał 8 razy, dopiero za 9. Został w nim już na stałe. W sumie nasz parlament, jakby ktoś chciał kupić, to też mogę sprzedać.

I nasze pikantne papryczki nam tak ładnie zagrały w Radiu Rodzina. 13 minut i będzie godzina 10. Różne rzeczy mogą nas zabijać, nawet się, przecież mamy powiedzonko, że i w łyżce zupy można się utopić, ale ja nie wiedziałem, że zwykłe wykałaczki są tak śmiercionośne, bo czytam sobie w tej chwili na Faktopedii, że od 1900 roku, czyli no powiedzmy przez 126 lat, no zgadnijcie, ile osób zginęło, dławiąc się wykałaczką. No proszę bardzo, rzućcie sobie teraz przez 126 lat, ile tam osób, możecie 1000, 2, 5 tysięcy, proszę bardzo, ile chcecie, a ja wam powiem, że to jest, uwaga, około, bo około wiadomo, 17 tysięcy osób zadławiło się wykałaczką. To jest tak śmiercionośne urządzenie, trzeba bardzo uważać. Leni Jusis, kiedyś cię znajdę.

0: Rosja prowadzi zmasowany atak na Ukrainę. Prezydent USA spotkał się z przywódcą Chin. Leśnicy liczą straty w Puszczy Solskiej. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Na Kijów w nocy spadły rakiety balistyczne, informuje mer stolicy Witalij Kliczko. Wróg miał też wykorzystać kilkaset dronów. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Już wiadomo, że co najmniej jedna osoba zginęła, a 32 zostały ranne. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. A co do tej wizyty, to 2 godziny trwało spotkanie w Pekinie prezydenta Xi Jinpinga z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To 2 razy dłużej niż planowano. Trump będzie w Chinach do jutra. Więcej o tym szczycie Tomasz Orchowski.
1: Xi ostrzegł przed możliwym konfliktem o Tajwan, który Pekin uważa za swój, choć co do zasady ma nadzieję na dobre relacje z Waszyngtonem. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami, pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów i wspólnego dobrobytu, wytyczając w ten sposób nową ścieżkę dla supermocarstw. Wielki przywódca, tak lidera Chin nazwał Trump. Prezydent USA wyraził nadzieję, że relacje między mocarstwami będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie o tym nie wiedzą, ale jak mieliśmy problemy, bardzo szybko je rozwiązywaliśmy. Będziemy mieć wspaniałą wspólną przyszłość. Oprócz Tajwanu głównymi tematami szczytu są między innymi wojna z Iranem, handel oraz sprawy związane ze sztuczną inteligencją.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wracamy do kraju. Leśnicy rozpoczęli inwentaryzację lasów i liczenie strat po ubiegłotygodniowym pożarze w Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się wycinanie spalonych drzew, mówi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
3: W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym zdrowym drzewostanom.
0: W części lasu, który był objęty pożarem ze względów bezpieczeństwa, obowiązuje zakaz wstępu. 10 grup pielgrzymkowych w 10 tygodni. 4 lipca wystartuje sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki. O tym, jak zrodziła się ta koncepcja, mówi biskup płocki Szymon Stułkowski.
4: Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła.
0: Szczegóły na temat pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej www.kostka300.pl.
5: Za oknami wciąż pochmurno, a ma zrobić się bardziej słonecznie. 12 stopni w tej chwili na termometrach. Kto wie, synoptycy twierdzą, że i 18 z dzisiejszego dnia mamy zobaczyć. Niestety po południu na niebie pojawi się więcej chmur i mogą pojawić się również przelotne burze wraz z opadami deszczu. Jutro naprawdę chłodniutko, ojej, tylko 4 stopnie nad ranem, a w ciągu dnia do 13 sporo chmur i deszcz.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. 3 pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
8: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

18 minut właśnie wybija na naszych zegarach po godzinie 10, tu Radio Rodzina. Teraz o balansie, o równowadze między pracą a domem i odpoczynkiem oraz bardziej może jednak o stosunku pracownika i pracodawcy. Bo trafiłem na bardzo ładny przykład i cytat, który kiedyś tam już też raz przeczytałem, ale takimi rzeczami warto się dzielić. Padł on z ust pana Ludwika von Mises i powiedział on taką jedną rzecz, to sobie proszę też zapamiętać, bo to chyba ładnie i grzecznie całą sprawę ujął. Pracownik nie jest winien swojemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem. Myślę, że od czasu do czasu trzeba będzie sobie ten cytacik przypominać. Tak po prostu dla higieny pracy.

30 minut po godzinie 10. Teraz pewna historyjka, pewna mama napisała do pani wychowawczyni notatkę. W sumie sensowną. Posłuchajcie, jeden do jednego czytam, co tutaj stoi. Witam serdecznie. Ostrzegam panią, że syn może jutro opowiadać, że miał w domu pchły, wszy, robaki. A było tak, dzieci nie chciały posprzątać pokoju, więc rozsypałam trochę maku na podłodze i wmówiłam im, że zaległy im się pchły w tym bałaganie w celach motywacyjnych. Raczej nie powinni się tym chwalić kolegom, ale wolę powiedzieć wcześniej, zanim wyniknie z tego jakaś afera. Pozdrawiam. No widzicie, rodzice muszą sobie jakoś radzić, a kreatywność jest tutaj bardzo pożądana. Ja jeszcze przypomnę taką jedną piękną historyjkę, kiedy się pewna mama powiedziała swojej córce, że jak ludzie kłamią, to tu na czole się taka czerwona lampka, taki światełko jakby się robi na czole tutaj. I ona za każdym razem, jak przychodziła i coś mamę chciała nakłamać, to sobie tak rękę na czoło przykładała i mówiła, żeby mama nie zobaczyła tej plamki. Można sobie radzić w dowcipny, fajny sposób? Można.

The Cure. 13 minut przed godziną 11. Co sobie przywieźć z Zakopanego oprócz paragonów grozy, bo przypomnę, ostatnio widziałem taki paragon. Tam pan sobie zakupił dwie jajecznice, każda po 60 zł, plus tam jakieś cappuccino po 40 zł i tam ponad 200 za jajecznicę i cappuccino zapłacił za dwie sztuki. Ja kiedyś sobie przywiozłem za dzieciaka, pamiętam, jak mnie ze szkoły tam wysłali. Oczywiście, ale byłem dumny, ależ to było piękne. Myślałem, że rodzice po prostu oszaleją, jak zobaczą taki wielki długopis z ciupagą na końcu. I chyba jeszcze z termometrem, tak mi się coś wydaje. No absolutnie, gdzie on jest w ogóle? Taka fajna pamiątka. Przez jakiś czas były takie, jeśli chodzi o pluszaki, takie gąski, później były jakieś kapibary, różne mody, ale w końcu Zakopane doczekało się swojego pluszaka, który jest charakterystyczny, wyjątkowy i łatwo rozpoznawalny. Otóż przed państwem, proszę sobie teraz zamknąć oczy, chyba że prowadzicie samochód, wyobraźcie sobie oscypek. I jakbyście temu oscypkowi nałożyli jeszcze capeczkę taką na głowę i takie buciki i już mamy po prostu maskotkę z Zakopanego, oscypek taki w tym, no fajny nawet, taki całkiem sympatyczny jest, tylko ceny tutaj nie widzę, jak znam życie, to poniżej stówki to nie schodzi, no.

0: Rośnie liczba ofiar po potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Ceny maksymalne na paliwa utrzymane przynajmniej do końca maja. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rośnie liczba ofiar w Kijowie po potężnym ataku Rosjan na ukraińską stolicę. Bilans na tę chwilę to 3 osoby zabite i przynajmniej kilkanaście rannych. Naloty się skończyły, trwa akcja ratunkowa, a liczby szokują. Jak wyliczył w swoim oświadczeniu Wołodymyr Zełenski, tej nocy Rosjanie wystrzelili przeciwko Ukrainie ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet. Część z nich przedarła się przez obronę przeciwlotniczą, spadły m.in. w 20 punktach Kijowa. W dużej części miasta nie ma wody i prądu. Zawalił się też 8-piętrowy blok mieszkalny. Ofiar niestety może być więcej. W sumie według ukraińskich władz od wczoraj, od momentu wznowienia rosyjskich uderzeń, na Ukrainę spadło już ponad 1500 dronów i rakiet. A w Polsce rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach. Mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani. Powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 złotych miesięcznie. Więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
0: A dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39 zł, a litr oleju napędowego 6,92 zł. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wzięło udział 66% załogi. Więcej na ten temat Grzegorz Kozioł.
2: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
3: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
2: Pracownicy obawiają się zwolnień.
4: Czyli to jest likwidacja szpitala jednego, drugiego i utworzenie nowego.
2: Pacjenci są natomiast zaskoczeni.
5: Powinniśmy korzystać z usług tu w swoim mieście.
6: Wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia. Uważam, że to jest efekt jakiś ratunkowy. Ale czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek?
2: Tak czy inaczej o losach szpitala zdecydują radni.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
8: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata.
9: Prawie 5 minut po godzinie 11, czwartek, 14 dzień maja i wciąż jakoś tego słońca i 18 stopni nie widać. W tej chwili tylko 13 stopni. Jeszcze przed nami dzisiejszego dnia nawet możliwe burze, to po południu. Jutrzejszy poranek będzie należał do tych zdecydowanie chłodnych, ale to jutro zimna Zośka. 4 stopnie tylko nad ranem, 13 w ciągu dnia i najbliższe 3-4 dni to raczej chmury i deszcz. Co zrobić?
10: Reklama.
11: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu.
10: Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
13: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
17: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food.

0: Jak ten czas leci, tak z miłą muzyczką z Radiem Rodzina. Liza Stensfield kończy grać i śpiewać. 20 minut już prawie po 11, a tu tyle ciekawych tematów, tyle się dzieje w naszym pięknym, kolorowym kraju. Słupki na Piotrkowskiej, takie antyterrorystyczne słupki, żeby samochody tam nie mogły przejechać, staranować, za 6 milionów złotych postawiono i wszystko było fajnie, można się czuć bezpiecznie, gdyby nie to, że przypadkowo zahaczył je dostawczak i się słupek przewrócił. No ale myślę, że tam wezmą taśmę dwustronną, przykleją, zaraz nie będzie problemu. 6 milionów za słupki antyterrorystyczne, które, uwaga, miały być odporne na zderzenie z samochodem ciężarowym o masie do 7,5 tony przy prędkości 48 km na godzinę. No, wiecie, i teraz możecie Państwo zapytać, na przykład, czy są winni. No właśnie, jakoś tak nie widać. Druga sprawa, szybciutko jeszcze też muszę o tym wspomnieć, bo tutaj nawet piosenkę do tego znalazłem. Otóż w Wilanowie, tam zabytkowy pałac, teren cały zabytkowy jest, odbyła się impreza techno. No, można by powiedzieć fajnie, w różnych miejscach na świecie się odbywają takie imprezy, z tym, że tutaj w Wilanowie akurat na co dzień to nawet rowerkiem tam po tym terenie można jechać i nawet jest, słuchajcie, zakaz siadania na trawie. Tymczasem wjechały sobie tiry, zorganizowano imprezę, tam zostało to zniszczona ta ziemia, kostka i tak dalej, ale dyrektor mówi, że nie widzi powodu, żeby podawać się do dymisji. No pewnie, że nieco. Dlaczego? A piosenka brzmi tak o tym wydarzeniu.
1: W Wilanowie przed pałacem było technoparty, cały trawnik zdarty,

Ekipa Fun Loving Criminals, 32 minuty po godzinie 11. Dzisiaj wspomniałem jeszcze dzieciństwo i zakup długopisu z Zakopanem, takiego z, wiecie, z ciupagą i z termometrem. Genialna sprawa. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała właśnie z tego okresu takiego błogiego nic nie robienia i jak tylko na dorosłych się patrzyło, to była coś takiego, że człowiek zasypiał na przykład na kanapie oglądając bajkę albo po obiedzie gdzieś tam, czy wieczorem u babci, jak się w odwiedzinach było, się człowiek gdzieś tam położył i zasnął i budził się w swoim łóżku, w swojej piżamce. Jakie to było genialne. Brakuje mi teraz takich teleportacji.

0: Co się grać? No i bardzo. Co się bać?
1: Pewnie, że nie mamy męskie granie. 20 minut i będzie godzina 12, więc zbliżają się intencje. Nie przypomnę, że można wysłać je drogą SMS-ową. Jeśli ktoś ma ochotę, w dowolnej chwili pod numer 7148 wysyłamy SMS-a. Zaczynamy go od słowa intencje, a kiedy już się rozpoczną, no to wtedy wystarczy zadzwonić.

I rozpoczynamy już intencje. Można do nas dzwonić bezpośrednio na antenę 71 322 20 22 oraz czekamy też na Państwa SMS-y.

0: I jest pierwszy słuchacz. Witamy serdecznie, słuchamy intencji.
1: Cześć Boże, ja proszę o wspólną modlitwę ze wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, Halinę, Andrzeja, Adama, Bogusława. I też proszę o bezpieczną drogę i szczęśliwą podróż dla Bartka i Martyny. Pozdrawiam całe Radio Rodzinę, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Również życzymy dobrego dnia, dziękujemy pięknie i mamy też pierwsze SMS-y. Proszę o wiele łask Ducha Świętego dla Antoniego i wszystkich dzieci, które przystępują do pierwszej komunii świętej, aby potrafiły przyjąć, że dobry ojciec dał nam swego syna, abyśmy kroczyli drogą wiary, prawdy i miłości. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina.

0: Kolejna intencja, jesteśmy na antenie, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę wszystkich słuchaczy o modlitwę za moją mamę, o potrzebną łaskę zdrowia dla niej po przebytej chorobie. Proszę również o potrzebne błogosławieństwa dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie i kolejny SMS z intencją w intencji papieża Leona XIV, a także z podziękowaniami pani Fatimskiej za pomoc po zamachu 45 lat temu na Jana Pawła II, za to, że uniknął śmierci, a także dla nas o potrzebne łaski dla zmarłych i tuż w czyśćcu o miłosierdzie Boże.

Kolejna intencja SMS-owa. Proszę o gorącą modlitwę dla mojego wnuczka Eryczka o ustąpienie choroby i szybki powrót do zdrowia. Bóg zapłaci.

SMS z intencją. Proszę o modlitwę za syna Eryka w dniu jego urodzin, prosząc dary Ducha Świętego. Kolejny SMS o szczęśliwą podróż dla córki Julii, o pomyślne zdanie egzaminów i dostanie się do wymarzonej szkoły, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Maria.

Kolejny SMS z intencją. W intencji wszystkich obchodzących rocznice kapłańskie, zakonne, a dziś szczególnie za ojca Jozuę z Krynicza. W 21. rocznicę święceń kapłańskich o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i strumienie łask przez ręce i serce Maryi. Modli się Halina za postulatu Margaretek.

0: Spore utrudnienia po awarii na wrocławskim węźle kolejowym. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Odwołana część pociągów regionalnych, część ma opóźnienia podobnie dalekobieżne. Zaczynamy od utrudnień na wrocławskim węźle kolejowym. To z powodu awarii na kolejowym posterunku Grabiszyn. To tuż za dworcem Wrocław Główny, a to wpływa na ruch pociągów praktycznie już z każdego kierunku. Wprowadzono zmiany w komunikacji, które dotyczą składów jadących do Wrocławia i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza.
1: Trwają intensywne prace naprawcze.
0: Mówi Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych. Awaria powinna zostać usunięta po południu. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zdementował doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 żołnierzy USA do Polski.
2: Zmiany, które następują i reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił też, że MON pracuje nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych amerykańskich wojsk w Polsce. Dodał, że w tym temacie jest pełna zgoda rządu i prezydenta. Obecność żołnierzy USA w Polsce jest dla wszystkich priorytetem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wyzdrowiał chłopiec, którego Leon XIV polecił modlitwę podczas jubileuszu młodzieży. 15-letni obecnie Ignacio Gonzalez. W zeszłym roku z rodzeństwem przybył do Rzymu na jubileusz młodzieży i rozchorował się. Stwierdzono złośliwy nowotwór, chłoniaka dróg oddechowych. Ignacio został przewieziony do słynnego watykańskiego szpitala Bambino Gesù, gdzie lekarze określili jego stan jako bardzo ciężki. O modlitwę za niego prosił papież, a teraz chłopak wyzdrowiał i spotkał się z Leonem XIV, o czym Justyna Stolik-Binda.
4: Po wielu miesiącach terapii Ignacio opuścił szpital w poniedziałek i chciał osobiście przekazać tę wiadomość papieżowi. Udał się do Castel Gandolfo, gdzie Leon XIV zwyczajowo odpoczywa, a we wtorek wieczorem przed powrotem do Watykanu odpowiada na pytania dziennikarzy. Chciałem osobiście powiedzieć papieżowi, że wyzdrowiałem. Lekarze powiedzieli mi, że nie mam już chłoniaka, powiedział mediom watykańskim Ignacio. Chciałem podziękować mu za modlitwy, bo bardzo się o mnie martwił i wypytywał. Chłopiec uważa swoje wyzdrowienie za cud wyproszony modlitwami. Gdy się wybudziłem w szpitalu, czułem bliskość świętej Klary, a lekarka, która się mną opiekowała w szpitalu, też miała na imię Klara. Wiem, że bardzo wielu ludzi modliło się za mnie i chciałem za to podziękować, podkreślał Ignacio.
0: Jak się okazało, Leon XIV kilkukrotnie kontaktował się z chłopcem w czasie jego choroby. Podczas krótkiego spotkania w Castel Gandolfo chłopak powiedział, że będzie oczekiwał na Ojca Świętego w Madrycie. Papież wybiera się na pielgrzymkę do Hiszpanii w dniach od 6 do 12 czerwca. Klamka zapadła, Polska zamierza wprowadzić 3-procentowy podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejście w życie w 2027. Przeciwne wprowadzeniu takiego podatku są USA, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić i mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
0: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie spore zachmurzenie we Wrocławiu i takie też pozostanie dziś do końca dnia. W drugiej połowie tego popołudnia synoptycy przewidują, że mogą pojawić się burze we Wrocławiu, ale i na całym Dolnym Śląsku. Oczywiście wraz z burzami pojawią się opady, a temperaturowo dziś tak do 17 stopni maksymalnie na Dolnym Śląsku.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Dwanaście minut po godzinie 12. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Rozpoczynamy czwartkowe popołudnie i rozpoczynamy je nie byle jak, bo razem ze Zbigniewem Wodeckim i Rafałem Brzozowskim kawałek Zacznij od Bacha już teraz na naszej antenie, a my rozpoczynamy, tak jak powiedziałam, czwartkowe popołudnie z Radiem Rodzina.

Muszę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu nie mam problemu z tym, że nie usłyszę budzika. A to wszystko dlatego, że mam chyba najbardziej niezawodny budzik na świecie, a jest nim mój kot Filemon, który w tygodniu jakby z zegarkiem w ręku przychodzi i o godzinie 4:35 mnie budzi. A cel jest prosty. Chcę jeść, a czasami po prostu potrzebuję towarzystwa podczas posiłku. Jedno trzeba mu przyznać. W budzeniu jest tak nieubłagany, że nawet prośba o 5 minut drzemki nie przejdzie u niego.

0: Tą godzinę i to popołudnie rozpoczęliśmy w Radio Rodzina razem ze Zbigniewem Wodeckim. No i właśnie w tej tematyce w tym momencie pozostaniemy, bo zbliża się 9. rocznica śmierci tego wybitnego muzyka, którego myślę każdy z nas dobrze zna. I tak się składa, że właśnie w piątek, 22 maja przypada jego 9. rocznica śmierci. A z tej okazji w Centrum Kultury Agora odbędzie się koncert Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Tak się składa, że niedawno gościliśmy Michała Bobera na naszej antenie, który opowiadał nam o zbliżającym się koncercie, no i opowiadał też, skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiego wydarzenia.
1: Pomysł w ogóle na ten koncert zrodził się już jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że możemy ponownie po kilku latach zagrać ten koncert we Wrocławiu, bo on już tutaj gościł, ale mam wrażenie, że trochę za rzadko. Przynajmniej ja, mieszkając we Wrocławiu od wielu, wielu lat, chciałbym trochę częściej z tym repertuarem tutaj się pojawiać. Natomiast repertuar Zbigniewa Wodeckiego wykonywałem od dawna, mogę powiedzieć. Tak samo jak repertuar Andrzeja Zauchy. I to są bardzo bliscy mi artyści i bardzo bliskie piosenki. No i kiedy zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to jakoś tak naturalnym moim krokiem było to, żeby w jakiś sposób uhonorować jego twórczość. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć koncert właśnie dedykowany jego pamięci.
0: W programie koncertu znajdą się więc najbardziej rozpoznawalne piosenki Zbigniewa Wodeckiego, ale także Michał Bober nas zaskoczy czymś, no i wykona też utwory, które są mniej znane.
1: No, na pewno nie zabraknie tych największych przebojów, które wszyscy znają. Kiedyś, mogę powiedzieć trochę w formie żartu, jako anegdoty, nie mieliśmy kiedyś przygotowanej Pszczółki Mai na jakimś chyba pierwszym koncercie, bo stwierdziliśmy, że nie, on tak nie lubił tej Pszczółki Mai i nie będziemy śpiewali tej piosenki. No to tak się śmiejemy do dzisiaj, że mało nie było zamieszek, o mało co, bo ludzie jednak bardzo lubią tę piosenkę i bardzo mocno kojarzą. Zresztą to, że Zbigniew Wodecki urodził się w maju i zmarł w maju, to ta Maja i ten Maj naprawdę w jakiś sposób magiczny przykleiła się do tego artysty. Ale są znane oczywiście przeboje, nie zabraknie takich utworów jak Izolda, Zacznij od Bacha, ale muszę też powiedzieć, że to by było trochę za proste, gdybyśmy wzięli na warsztat tylko te utwory znane, lubiane i popularne. Dlatego też postanowiliśmy sięgnąć po utwory mniej znane, których może Zbigniew Wodecki sam do końca, gdzieś tam pod koniec swojej kariery, nie zawsze je wykonywał.
0: Jak wiemy, utwory Zbigniewa Wodeckiego nie są najłatwiejszymi do wykonania. Zapytaliśmy więc Michała Bobera, która z piosenek stanowi dla niego największe wyzwanie.
1: Zbigniew Wodecki miał bardzo rozległą skalę. Te piosenki są przepiękne, na przykład utwór Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Tam pokazuje absolutnie pełną paletę swojej lirycznej wrażliwości, swojego głosu, zarówno w dole, jak i w górze. To jest trudna piosenka do zaśpiewania, ale przepiękna. Wbrew pozorom utwór Zacznij od Bacha też nie jest prostym utworem, też jest bardzo wymagającym, ale chyba z tych wszystkich utworów, które miałem przyjemność i okazję wykonywać do tej pory, to jest taki utwór Wspomnienia tych dni. Tę piosenkę wykonywał również w duecie w Opolu, oczywiście solo również ją wykonywał. Jeszcze nam zostały wspomnienia tych dni wspaniałych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna technicznie piosenka.
0: A my już teraz na naszej antenie pozostaniemy dalej w klimacie Zbigniewa Wodeckiego. Już teraz na naszej antenie kawałek Rzuć wszystko, co złe.

Zbliża się godzina 13, a o 13.10 w Radiu Rodzina audycja Dziś w Kościele. Dziś poruszymy temat zbliżającego się koncertu w Niebogłosy 2026. Zaprosiliśmy właściwie zespół Wrocław Wielbi, z którym porozmawiamy o przygotowaniach do uroczystości Bożego Ciała, w tym właśnie o projekcie w Niebogłosy, który po paru latach przerwy powraca na plac przed Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Samo wydarzenie odbędzie się w czwartek, 4 czerwca, a z zespołem w Niebogłosy porozmawia Daria Detlaw. Zapraszam Was o 13.10 do Radia Rodzina.

0: Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób w Lublinie. Brazylia nie znalazła się na unijnej liście krajów dopuszczonych do eksportu mięsa do wspólnoty. Za chwilę też o rządowych propozycjach związanych z zakupem mieszkania. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Policja nadal poszukuje sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lublinie. Obława za sprawcą rozpoczęła się tuż po zdarzeniu. W sprawie służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Brazylia nie znalazła się na unijnej liście krajów dopuszczonych do eksportu mięsa do Unii Europejskiej od 3 września tego roku. Sprawa dotyczy zasad stosowania antybiotyków, a szczegóły zna Mateusz Kornas.
1: Według słów rzecznik Komisji Europejskiej, Brazylia będzie miała zakaz eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, a więc wołowiny, drobiu, jaj czy miodu. Kraj nie spełnia unijnego zakazu stosowania u zwierząt antybiotyków przeznaczonych dla ludzi i antybiotyków stymulujących wzrost. Krytycy pytają jednak, że skoro Brazylia stosuje niedozwolone antybiotyki, to dlaczego dopiero od 3 września ma obowiązywać zakaz eksportu tych produktów do Europy? Prawdopodobnie dlatego, że dopiero we wrześniu wejdzie w życie unijne rozporządzenie w tej sprawie.
0: By powrócić na rynek unijny, Brazylia będzie musiała wykazać, że nie stosuje antybiotyków w hodowli zwierząt w całym cyklu ich życia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To bat na nieuczciwych deweloperów, tak Ministerstwo Rozwoju mówi o swoich nowych propozycjach dla kupujących własne M. Klienci, którzy chcą kupić mieszkanie od dewelopera, będą mogli łatwo znaleźć wszystkie informacje na jego temat na ogólnodostępnym portalu Dom. Chodzi o ewentualne opóźnienia czy inne problemy z realizacją wcześniejszych inwestycji. Deweloper nie będzie mógł też podnieść ceny mieszkania już po zawarciu umowy, a jeśli się z niej wycofa, będzie musiał zapłacić klientowi więcej, mówi wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
3: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską, a więc w sytuacjach, w których ceny mieszkań poszybują, mam nadzieję, że nie, ale jeżeli tak się zdarzy w górę, no to kupujący będzie tutaj chroniony i deweloper nie będzie mógł tu spekulować.
0: Projekt nowelizacji ustawy mieszkaniowej trafił właśnie do konsultacji społecznych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegula.
4: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
0: Mówiła wczoraj Iga Świątek. Dziś wieczorem Iga zagra o finał z Eliną Świtoliną.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 15 stopni na termometrach we Wrocławiu. Ta temperatura w stolicy Dolnego Śląska jeszcze wzrośnie, tak maksymalnie do 17 stopni. I te 17 stopni to dziś maksymalna temperatura na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o opady, one mogą przyjść. Szczególnie w tej drugiej połowie popołudnia, mniej więcej od godziny 15 we Wrocławiu, mogą się zacząć i mogą przyjść również burze dziś.
6: Reklama.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witam was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a dziś gośćmi Darii Dataw będzie zespół Wrocław Wielbi, który przygotowuje się do uroczystości Bożego Ciała, a także do koncertu W Niebo Głosy, który już 4 czerwca, czyli w Boże Ciało, się odbędzie na placu przed Narodowym Forum Muzyki. Więcej szczegółów już za chwileczkę o 13.10 rozpoczynamy audycję.

0: 13.10 na zegarach, a więc rozpoczynamy audycję Dziś w Kościele.
1: Dziś w Kościele.
2: Szczęść Boże, przy mikrofonie Daria Detlaff i zapraszam na spotkanie. A są z nami goście, którzy zaproszą na koncert uwielbienia w Niebogłosy. To już taka tradycja, że we Wrocławiu w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możemy wspólnie uwielbiać Boga. Zmienia się przestrzeń, ale nie zmienia się aż tak bardzo formuła uwielbienia, o czym za chwilę już opowiedzą nasi goście. A są z nami ksiądz Paweł Druszcz.
3: Szczęść Boże.
2: Marek Urbanowicz.
4: Szczęść Boże.
2: Daniel Jaworski.
5: Szczęść Boże.
2: Oraz Szymon Durą.
6: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Jak obecnie wygląda faza przygotowań? Myślę, że etap jest dosyć zaawansowany, zwłaszcza jeżeli chodzi o próby do wydarzenia, a także o grupę, którą udało się stworzyć, która pojawi się na tym uwielbieniu, bo to są różni muzycy wrocławskich i nie tylko grup. Opowiedzcie o tym.
4: Przygotowania odbywają się wielopłaszczyznowo i na każdej płaszczyźnie można powiedzieć, że są wysoce zaawansowane. W tym roku mamy to szczęście, że całość wydarzenia koordynuje profesjonalna menedżerka projektów, bo bez tego byłoby na pewno zdecydowanie ciężko. Mamy różne osoby odpowiedzialne za zarówno kwestie muzyczne, kwestie logistyczne, kwestie promocji online i tak dalej, ponieważ każdy z tych, żeby zorganizować tej skali wydarzenie, musimy ogarnąć bardzo wiele różnych kwestii, nie tylko właśnie muzycznych, tych, które są tak oczywiste, ale żeby to wydarzenie mogło się odbyć w tej, a nie w innej przestrzeni, musi się odbyć i wydarzyć bardzo wiele różnych rzeczy, których nawet wcześniej nie wiedzieliśmy, że muszą zaistnieć i mieć miejsce.
2: Nowością jest zmiana lokalizacji, dlatego że uwielbienie w Niebogłosy 4 czerwca o 19.30 w tym roku we Wrocławiu odbędzie się na placu przed Impartem. To jest Mazowiecka, tam też jest Urząd Marszałkowski. Jak rozumiem, będzie wielka scena, będzie też przestrzeń dla tych, którzy przyjdą uwielbiać Pana Boga.
4: Tak jest, jest to, myślę, dla wielu osób znane miejsce koncertowe we Wrocławiu, w bardzo bliskiej nam lokalizacji, ponieważ dosłownie za rzeką znajduje się Plac Grunwaldzki 3, nasz kościół Najświętszego Serca Jezusowego i nasz dom, którym jest nasza aula w Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco. Więc tak, z powodu tego, że we Wrocławiu dzieje się zawsze bardzo dużo, musieliśmy zmienić lokalizację właśnie na ten plac przed Impartem, ale jest to piękne miejsce w bardzo dogodnej lokalizacji z wygodną komunikacją miejską, więc wierzymy, że będzie to naprawdę dobre i udane miejsce.
2: Modlitwa uwielbienia, spotkanie muzyczne trwa właściwie cały rok, a finałem jest koncert, którego będziemy świadkami w Boże Ciało. Obecnie trwają bardzo intensywne próby, tak patrzę na Daniela, żebyś nam parę słów powiedział, jak często się spotykacie i co jeszcze przed nami.
5: Jeżeli chodzi o spotkania przed Wniebogłosami, no to teraz będą przed nami dość ciężkie, intensywne, ale też bardzo potrzebne weekendy, kiedy będziemy mogli spotkać się wraz z grupą. To jest zawsze taki imponujący widok, kiedy spotykamy się w paręnaście osób totalnie sobie nieznanym, choć kojarzymy siebie z poprzednich lat i możemy na samym początku przygotować sobie utwory, możemy je prześpiewać, a przede wszystkim spotkać się wspólnie przed Panem Bogiem.
2: Jaka to grupa osób?
5: To tak naprawdę oprócz naszego stałego zespołu mamy dodatkowe osoby, które przyjeżdżają z różnych wspólnot. Są to też osoby, które po prostu chcą uwielbiać Boga i mają taką możliwość stanąć z nami na scenie, więc nie ograniczamy się tutaj do tylko naszego środowiska Wrocław Wielbi, ale też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy otworzyć taką możliwość dla innych ludzi. I z tego co wiemy, piszą do nas wiadomości, że nie mogą się doczekać, że ten czas jest dla nich też bardzo ważny.

0: Jakie jest znaczenie uwielbiania Boga, mówienia o Nim, modlitwy w przestrzeni publicznej? Bo to nie jest nowość i myślę, że ludzie w ogóle czekają też na wniebogłosy.
1: Tak, to nie jest nowość, natomiast nowością jest może sposób właśnie wyjścia na zewnątrz i zobaczmy, że ten dzień jest bardzo wyjątkowy, ponieważ uroczystość Bożego Ciała nam tradycyjnie kojarzy się z procesjami Bożego Ciała.
0: Które też będą.
1: Tak, które kiedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem do ludzi, czyli do tej przestrzeni, w której żyjemy, na nasze ulice, mijamy nasze domy, pamiętamy tą tradycję dekorowania okien i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest przepiękna tradycja, właściwie od XIII wieku już istniejąca, oddawania czci Jezusowi Eucharystycznemu, Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. I to jest coś bardzo pięknego, z tego korzystamy, uczestniczymy w tych wszystkich procesjach, można powiedzieć, do południa i również ta procesja główna we Wrocławiu będzie miała miejsce właśnie przed południem. Natomiast od 10 lat mamy propozycję na wieczór i może troszeczkę jest skierowana propozycja do innych osób. Czyli również chcemy uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale właśnie w taki sposób uwielbienia obecności Jezusa na scenie, oddawanie Jemu czci i chwały. I myślę, że jakby te dwa aspekty tych tradycyjnych procesji, które odbywają się oczywiście mszy świętych i później procesji i wieczorem, kiedy możemy właśnie przyjść na jeden z placów Wrocławia, aby uwielbić Pana Jezusa śpiewem, tańcem również, uwielbienie flagami i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to jeszcze jeden może taki nowy, może bardziej przemawiający również do współczesnego człowieka, sposób, aby uwielbić Jezusa.
0: Czy to jest jedno z założeń nowej ewangelizacji?
1: Tak, myślę, że dokładnie o to chodzi i taką inspiracją, myślę, dla Polski jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha, który od wielu lat odbywa się w Rzeszowie i myślę, że tam był ten początek, taki pierwszy impuls. I od tego czasu w wielu miastach Polski, w mniejszych i większych miejscowościach, te koncerty uwielbienia mają miejsce. I również właśnie pamiętam po Światowych Dniach Młodzieży tutaj we Wrocławiu w 2016 roku razem z dzisiejszym obecnym księdzem biskupem Piotrem Wawrzynkiem zapragnęliśmy, aby właśnie oddawać cześć Jezusowi w taki sposób. I wtedy odbyło się pierwsze wielbienie, pierwszy koncert. No i dzisiaj my kontynuujemy jako Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco, kontynuujemy tą dobrą tradycję.
0: Koncert uwielbienia w uroczystość Bożego Ciała o 19:30 w tym roku pod takim hasłem, tytułem Prawdziwa Wolność. Skąd taki tytuł, skąd ta inspiracja?
2: Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak mamy przygotować się do tego koncertu, no to oczywiście zaczęliśmy się modlić i rozważać to, jak to powinno przebiegać i dla mnie, mogę powiedzieć o sobie, dla mnie prawdziwa wolność to jest chyba takie miejsce, w którym zaczynam widzieć rzeczywistość, widzieć tą przestrzeń, która daje mi życie. I to jest tak naprawdę nie koniec, ale początek tej przygody. Mhm. Już na pierwszych kartach Biblii można przeczytać, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. I wszystko, co stworzył, to jest dobre. Więc my powinniśmy szukać tej rzeczywistości jako ludzie, w której możemy się rozwijać, w której możemy stawać w takiej właśnie prawdziwej wolności.
0: A czy to jest też reakcja, odpowiedź na złudną wolność, którą dzisiaj często oferuje świat?
2: Odpowiedź nie jest taka prosta, bo ryba też mogłaby czuć się oszukana, że nie może ogrzać się w słoneczku, tak jak ludzie. No ale to nie jest jej rzeczywistość.

Tradycyjnie, jak od wielu lat, zaczniemy o godzinie 19.30. Koncert zacznie się, tak jak zawsze, radosnym uwielbieniem, pełnym muzyki, śpiewu, tańca i wszelkiej formy pobożności, jaką mamy w sobie. I oczywiście kulminacją całego wydarzenia jest procesja z Najświętszym Sakramentem i wniesienie Pana Jezusa w postaci eucharystycznej na scenę, ponieważ jest to kluczowy punkt i całe centrum tego koncertu uwielbienia i wokół tego wszystkiego jesteśmy zakotwiczeni, można powiedzieć.

0: I ta procesja właśnie w tym roku dzięki tej bliskości Placu Grunwaldzkiego odbędzie się z Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, będzie też miała dość wyjątkową oprawę, o czym może za chwilę opowie ksiądz Paweł.
1: Tak, pragniemy połączyć Wrocław, tak jak mosty wrocławskie łączą nas komunikacyjnie, to właśnie chcemy w taki symboliczny sposób przejść przez ten most grunwaldzki, łącząc wszystkich. I drodzy, takie zaproszenie dla nas, myślę, że to też jest bardzo ważne, że każdy może przyjść na taki koncert i każdy jest mile widziany i każdy jest zaproszony. I ja wiem, że my brzmimy w tym momencie bardzo katolicko, bo mówimy właśnie o obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, bo On jest i tak my wierzymy. Natomiast zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli. Nie musisz być super związany z Kościołem, nie musisz być osobą super wierzącą, ale wystarczy, żebyś miał głębokie pragnienie w sercu, doświadczenia czegoś nowego, otwarcia się właśnie na kogoś, kogo być może jeszcze nie znasz, albo nie miałeś okazji poznać i po prostu możesz przyjść, ten plac jest wielki, możesz po prostu stanąć pod drzewem z daleka i po prostu słuchać śpiewu. Drodzy, to co Szymon powiedział właśnie o tej prawdziwej wolności, myślę, że to jest bardzo piękne i również ten obraz właśnie tej ryby, która dopiero w pełni będzie wolna właśnie w tym wielkim oceanie, no to my również zanurzamy się w tym wielkim oceanie miłości Pana Boga. Myślę, że to chodzi o to, abyśmy odnaleźli tą miłość, abyśmy dali szansę Jezusowi, żeby On dotknął naszego serca, żeby On przemienił to nasze serce, bo Bóg jest miłością. To jest prawda obiektywna. Bóg nas kocha. Bóg potrafi tylko kochać człowieka. No i właśnie zapraszam, drodzy, bo tej miłości bardzo pragniemy. Tej miłości pragniemy tak samo jak wolności, bo to są, ona jest związana z sobą, prawda? Natomiast ta wolność jest w tej miłości, którą daje Pan Bóg. No więc właśnie bardzo was serdecznie zapraszamy, wszystkich mieszkańców Wrocławia. Ja powiem, że kiedyś dawno w moim sercu było takie pragnienie, żeby cały Wrocław wielbił. I w pewnym sensie dajemy tą przestrzeń, drodzy, właśnie na tej ulicy Mazowieckiej, tutaj we Wrocławiu, na potężnym placu, również takim węźle komunikacyjnym Wrocławia, gdzie łączą się różne drogi, różne trasy i tak dalej. Chcemy się spotkać i chcemy wspólnie uwielbić Pana Boga, tak jak potrafimy.
2: Na miejscu będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty pojednania?
1: Myślę, że nie będzie, bo zostawiamy to raczej dla konfesjonału i dla jakiegoś namysłu. Natomiast będą oczywiście kapłani. Więc jeżeli podejdziemy do kapłana i poprosimy o tę spowiedź, na pewno kapłani nie odmówią. Natomiast wiemy, że do tej spowiedzi trzeba się przygotować, że trzeba zrobić rachunek sumienia, że to jest coś poważnego, to jest sakrament, prawda? Ale będzie, drodzy, modlitwa wstawiennicza. Będą nasi bracia i siostry z różnych wspólnot Wrocławia, będą w charakterystycznych koszulkach, będą mieli na plecach napisane mogę się za ciebie pomodlić, tak? No właśnie, i będziemy mogli podejść do nich i w czasie właśnie koncertu poprosić o taką modlitwę wstawienniczą. No i czym jest ta modlitwa wstawiennicza? Jest po prostu wzmocnieniem mojej osobistej intencji, mojej modlitwy, czyli mam jakąś prośbę, chcę zanieść jakąś prośbę do Pana Boga i proszę dwójkę moich braci, którzy stoją obok mnie, aby również pomodlili się w tej intencji. To tak najprościej można to opisać, czyli jest ktoś, kto również modli się w moich intencjach, czy za mnie, czy nade mną, kładąc rękę na moim ramieniu. No więc, drodzy, będzie taki rodzaj właśnie też posługi. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkie wspólnoty posługujące we Wrocławiu, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty charyzmatyczne, do włączenia się, drodzy, tak jak w zeszłym roku was zaprosiliśmy, również w tym roku was bardzo serdecznie zapraszamy, abyśmy właśnie stanęli razem do modlitwy i uwielbili Pana Jezusa.
2: W jaki sposób wspólnoty mogą się zgłaszać? To bezpośrednio tu na przykład do księdza Pawła? Czy...
1: Nie, wspólnoty, czyli osoby ze wspólnot zgłaszają się do swoich liderów i liderzy zgłaszają to do nas. Także bardzo serdecznie zapraszamy.

0: Wniebogłosy, zawsze jako koncert było to wydarzenie bezpłatne i będzie. Natomiast jest to wydarzenie dużej skali i dużym nakładzie finansowym. I chciałabym, żeby nasi goście zaprosili też darczyńców do udziału w zrzutce, bo takowa jest. Na zrzutka.pl znajdziecie Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco. W czym potrzebujecie jeszcze najbardziej tej pomocy?
1: Tak, no chcieliśmy przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi miasta Wrocławia, który nas wspiera i objął patronatem honorowym nasz koncert i bardzo serdecznie za to dziękujemy. I również gmina Wrocław wspiera nas finansowo. Bez gminy Wrocław, bez naszego miasta, bez udziału tych środków ten koncert by się nie odbył. Też wszystkim służbom, wszystkim wydziałom, wszystkim dyrektorom wydziałów, tym wszystkim osobom, które nas wspierają. Powiem tak, no często brakuje nam doświadczenia w organizacji tak dużej imprezy, tak dużego koncertu i tutaj naprawdę miasto przychodzi nam z pomocą i wszystkie służby miejskie, wszystkie departamenty, także bardzo serdecznie za to dziękujemy. No i mamy bardzo wielkie wsparcie ze strony naszej archidiecezji wrocławskiej. Również wczoraj rozmawiałem tutaj z księżmi pracującymi w kurii, no i również jest wielka otwartość i gotowość i powiem tak, wczoraj się wzruszyłem, tutaj jeszcze bracia o tym nie wiedzą. No właśnie, jeden z księży podziękował i mówi, dziękuję za to, co robicie. Dziękuję za to, co robicie dla Kościoła i dla naszej archidiecezji. Także my również dziękujemy za to, że jesteśmy tutaj, że tworzymy tę rzeczywistość, że tworzymy nasz Kościół wrocławski, no i że możemy was wszystkich, drodzy, zaprosić właśnie do wspólnego uwielbienia.
0: A gdyby ktoś chciał wesprzeć finansowo organizację koncertu, to można na stronie zrzutka.pl znaleźć Centrum Nowej Ewangelizacji Don Bosco i dorzucić coś do skarbonki. Uwielbienie, muzyka, adoracja i bycie razem. 4 czerwca zapraszamy do wspólnego przeżycia uroczystości Bożego Ciała. Dziękujemy naszym gościom. Trzymamy mocno kciuki za najbliższe próby, warsztaty, bo będzie intensywnie, ale myślę, że warto. Dla Jezusa warto tracić
2: Amen.
0: Życie.
2: Amen.
0: Byli z nami dzisiaj ksiądz Paweł Druszcz, Marek Urbanowicz,
2: dziękuję.
0: Daniel Jaworski,
2: dziękuję.
0: I Szymon Durą.
2: Dzięki.
0: Do zobaczenia.
1: Szczęść
0: na koncercie.
1: Boże, dziękujemy. Szczęść
0: serdecznie.
1: Boże.
3: Dziś w Kościele.

Mam do Was takie pytanie. Ile razy zauważyliście, że taka metalowa część na miarce, którą mierzymy różne rzeczy, się rusza? Ile razy brałam ją do ręki i właśnie patrzyłam, no powiem szczerze, nawet bawiłam się tą metalową końcówką. Zawsze wydawało mi się, że być może ten element jest obluzowany albo że coś z nim nie tak. No więc jeżeli zastanawialiście się, no czy tak faktycznie jest, no to słuchajcie, to wcale nie jest wada, bo gdy przykładamy miarkę do ściany, ta końcówka cofa się o swoją grubość. Dzięki temu punkt zero zawsze pozostaje dokładny. Również gdy zahaczamy końcówkę o deskę lub ścianę, końcówka wysuwa się dokładnie o tyle, ile wynosi jej grubość. Dzięki temu nasz pomiar zawsze jest precyzyjny. Taka ciekawostka nam wpadła na jeszcze w ciągu dzisiejszego popołudnia. Przyznam się szczerze, że zdziwiłam się, zaskoczyłam się, ale w sumie dobrze o tym wiedzieć. Będzie można się pochwalić podczas niedzielnego obiadu taką ciekawostką, czyż nie?

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Ilu amerykańskich żołnierzy pozostanie w Polsce, szef MON uspokaja. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainie. Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na Roztoczu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmieni się, uspokaja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: To reakcja na wczorajszy artykuł amerykańskiego portalu Army Times o tym, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, ale szef polskiego MON zapewnia.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce.
0: Obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Szczegóły zna Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
3: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
2: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
0: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw: Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
0: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Uważaj, co masz w kieszeniach, wchodząc na teren lotniska, przypominają pogranicznicy. W ostatnich dniach bowiem obywatel Polski, wracając z Czech, był na terenie portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach, bo chciał wymienić walutę w kantorze. Jednak na swej drodze spotkał funkcjonariusza Straży Granicznej z psem służbowym. Zwierzę zareagowało na to, co kryło się w kieszeniach spodni mężczyzny, mówi Monika Szpunar ze Śląskiej Straży Granicznej.
6: Gdy pies służbowy, czy to Straży Granicznej, czy służby celnej, oznacza narkotyki, oznacza to, że wyczuł specyficzny zapach substancji odurzających i zgodnie ze swoim wyszkoleniem sygnalizuje to przewodnikowi. Pies nie atakuje ani nie szczeka, lecz najczęściej zastyga w bezruchu, siada lub wskazuje nosem konkretne miejsce, czyli bagaż, samochód lub osobę, z którego dochodzi zapach. Tak też stało się wczoraj na terenie lotniska w Katowicach-Pyrzowicach.
0: Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz przeprowadzili z jego udziałem czynności. W kieszeni posiadał ponad 3 gramy marihuany. Substancja została zatrzymana, a 47-latek po zakończeniu czynności służbowych został zwolniony.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: W Radiu Rodzina czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę na termometrach, we Wrocławiu 16 stopni w tym momencie. Temperatura może jeszcze wzrosnąć tak do 17. Jeżeli chodzi o to, co na zewnątrz, zachmurzenie umiarkowane, jednak znacznie przeważa ono na niebie. Słońce momentami gdzieś tam wychodzi zza chmur, ale nie daje rady się dość dobrze przebić. W drugiej połowie popołudnia spodziewane są burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
10: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Sześć minut po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. No i chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejszego popołudnia rozdajemy vouchery na Gastromiasto, czyli najsmaczniejszą imprezę Wrocławia, która startuje już w najbliższy piątek, czyli już jutro, 15 maja i potrwa do niedzieli. Jeżeli chcielibyście zdobyć taki voucher, to zapraszam. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, jakie jest najsmaczniejsze danie, jakie jedliście i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, poprzedzając treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszym konkursie, a już teraz na naszej antenie James Blunt i kawałek When I Found Love Again.

0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu odbędzie się Noc Muzeów. No i we Wrocławiu tak się składa, że swoje drzwi na zwiedzających otworzył nie tylko instytucje muzealne, ale także te związane z aspektem motoryzacyjnym. W tym roku do wydarzenia włącza się MPK Wrocław, które zaprasza mieszkańców do jednej z najstarszych zajezdni tramwajowych w mieście. Jak zapowiada Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki, ta wizyta ma pokazać kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej i jej ponad 100-letnią historię w naszym mieście. Co będzie się działo w nocy z 16 na 17 maja na jednej z zajezdni MPK Wrocław?
1: Zaprosimy pasjonatów komunikacji miejskiej do tego, by zwiedzili jedną z naszych historycznych zajezdni. Zaprosimy Państwa na zajezdnię Borek, która skrywa masę historii. Przypomnijmy, to jest zajezdnia, która ma ponad 100 lat, przetrwała pierwszą, drugą wojnę światową, a teraz zaprosimy Państwa do tego, by skrywać je tajemnice.
0: Wydarzenie zostało podzielone na dwie części i będzie składało się ze zwiedzania, a także i wykładu na temat zajezdni.
1: To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, która będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda.
0: Jeżeli chcecie zwiedzić zajezdnię Borek podczas Nocy Muzeów, to tutaj warto sprawdzić stronę MPK Wrocław i zapisać się przez nią, ale zwiedzanie nie rozpocznie się w zajezdni Borek, a rozpocznie się w centrum miasta, bo stamtąd uczestnicy zostaną przewiezieni zabytkowymi tramwajami właśnie prosto do zajezdni Borek. O szczegółach mówi Daniel Misiek.
1: Nasze zwiedzanie rozpoczyna się pod Operą Wrocławską, stamtąd klasycznym, zabytkowym taborem zabierzemy Państwa na zajezdnię Borek. Zaczynamy pierwszą grupą o godzinie 18 i potem mamy też miejsca na 4 następne grupy o pełnych godzinach. Oczywiście na to wydarzenie obowiązują zapisy, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka. Tam będzie można zarezerwować swoje miejsce.
0: A my zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów. Można znaleźć rozpiskę w internecie instytucji, które będą otwarte dla zwiedzających i po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami wybrać to miejsce, do którego chcecie się udać. Warto też sprawdzić, bo niektóre instytucje właśnie prowadzą zapisy na wydarzenia. Czegoś

0: To był zespół Mysłowice na antenie Radia Rodzina. A ja przypominam, że cały czas w Radiu Rodzina trwa konkurs, w którym możecie zdobyć vouchery na najbliższą edycję Gastromiasto, która, przypomnę, startuje już jutro. No i patrzę na naszą skrzynkę SMS-ową. Piszecie o różnych daniach, jakie na przykład w zależności od danej pory roku lubicie. I tutaj na przykład pojawia się kapuśniak na żeberkach, pomidory z cebulką, gulasz z kaszą, czy młode ziemniaki z koperkiem i koktajl truskawkowy, albo na przykład kary z ciecierzycą, batatami i ryżem. Tych dań jest naprawdę wiele. Powiem szczerze, aż mi ślinka pociekła. No i chyba teraz powrócimy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Chociaż zanim to zrobimy, to dodam jeszcze, że cały czas możecie włączyć się do gry o vouchery na Gastromiasto. Jak to zrobicie? Bardzo prosto. Wystarczy, że po prostu napiszecie nam, jakie jest najsmaczniejsze danie, jakie jedliście i dlaczego, a odpowiedzi wyślecie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. A już teraz Adele i kawałek Skyfall na naszej antenie.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zbliża się wielkimi krokami godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina zapraszam Was na wspólną modlitwę koronką do miłosierdzia Bożego. I już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowanie.

widziałem, jak pan pochylił się nad moim ciałem, z czułością sam całował moje rany, powiedział tylko miło.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. Załoga szpitala w Mysłowicach przeciwna połączeniu z placówką w Jaworznie. Znamy już jutrzejsze ceny paliw na stacjach benzynowych. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione. Niektóre regionalne odwołane, dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony. Mogą występować opóźnienia. Chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach, spowodowanej suszą i przymrozkami, i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Opszański.
1: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Pracownicy szpitala nr 2 w Mysłowicach niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanemu połączeniu placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. W referendum, które zorganizowały związki zawodowe, wzięło udział 66% załogi. Szczegóły zna Grzegorz Kozioł.
2: Anna Pakulska z Solidarności mówi, że pomysł połączenia szpitali zrodził się po cichu i za plecami.
3: Dowiedzieliśmy się również z mediów, bo na to spotkanie też nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie była połączona Rada Miast Mysłowice i Jaworzno. Pojechaliśmy tam z wolnej stopy. Okazało się, że na tej komisji został podpisany list intencyjny przez dwóch prezydentów. Nikt nie był poinformowany o tych rozmowach, nawet radni mysłowiccy.
2: Pracownicy obawiają się zwolnień.
4: Czyli to

0: na diesla spadnie. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i na poniedziałek.
1: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. To taki najcieplejszy moment dnia, bo potem temperatury już będą spadały do 9 stopni w nocy. W nocy również synoptycy zapowiadają, że może spaść deszcz. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, deszczowo na Dolnym Śląsku, miejscami będą mogły wystąpić burze, a temperaturowo nieco chłodniej do 14 stopni. Witajcie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie przypominam, że cały czas możecie włączyć się do gry o vouchery na Gastromiasto, a jedyne co trzeba zrobić, by je otrzymać, to po prostu odpowiedzieć nam na następujące pytanie. Jakie jest najsmaczniejsze danie, jakie jedliście i dlaczego? Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem Rodzina, wtedy na pewno one do nas dotrą, a cóż, my w tym momencie rozpoczynamy nieco krótszą godzinę z Radiem Rodzina. Na dobry początek zespół Bracia.

Kojarzycie takie czerwone, a czasem niebieskie słupki stojące w różnych miejscach? Chodzi mi o hydranty i jest z nimi taka rzecz. Słuchajcie, tak naprawdę nie wiadomo, kto je wynalazł, no a to dlatego, że patent na hydrant spłonął w pożarze biura patentowego w, 1836 roku. Ot taka ciekawostka o hydrantach tak wpadła.

0: Zakończyła się druga seria szkoleń praktycznych w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Podczas spotkań w marcu i kwietniu ponad 1200 mieszkańców zdobyło wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, pakowania plecaka ewakuacyjnego czy reagowania na zagrożenie. Łącznie biorąc pod uwagę serię szkoleń z zeszłego roku i z tego roku, Wrocław we współpracy ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa przeszkolił już prawie 3000 osób. Bieżąca edycja szkoleń w ramach programu Bezpieczny Wrocław pokazała jego skalę i skuteczność. Po 4 tegorocznych spotkaniach we wrocławskim Centrum Kongresowym zrealizowano 16 godzin intensywnych zajęć praktycznych, a uczestnicy korzystali również ze stref edukacyjnych i ćwiczeń jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów. Mówi o tym Joanna Bisiecka-Szymczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego, koordynatorka programu Bezpieczny Wrocław.
1: Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej edycji, która właśnie się zakończyła. To jest ponad 1200 osób, które uczestniczyły w 4 szkoleniach, 16 godzin ćwiczeń praktycznych, dodatkowo wcześniej uruchamiane strefy edukacji. Przypomnę, że te strefy edukacji miały działać od godziny 14. Ja bardzo często przychodziliśmy na szkolenia przed i już był tłum. Ogólnie te dwie edycje, które już zakończyliśmy, czyli szkolenia zeszłoroczne i tegoroczne, to jest 2700 osób ponad. To są całe rodziny, tak jak rozmawialiśmy, to nie tylko są osoby młode, ale to są też seniorzy, bardzo duża grupa seniorów, bardzo zainteresowanych bezpieczeństwem. Uczestnictwo wszystkich członków rodziny w takim szkoleniu powoduje, że każdy ma tą świadomość. Rodziny opracowują wspólne plany kryzysowe, siadają do tego poradnika, rozmawiają o tym swoim bezpieczeństwie, a im więcej rozmawiają, tym lepiej są przygotowani, dlatego te liczby tak bardzo cieszą.
0: Duże zainteresowanie budzi plecak ewakuacyjny. Mieszkańcy pytają, czy warto kupić gotowy plecak, czy samemu skompletować. Największe emocje budziły jednak warsztaty z reagowania na sytuacje kryzysowe czy zamachy, o czym mówi major Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project.
2: Duże zainteresowanie budzi idea plecaka awaryjnego, jego wyposażenie, elementy, to czy go kupić, czy lepiej samodzielnie wyposażyć. To były te pytania, które kierowali ludzie, uczestnicy naszych szkoleń. Natomiast niewątpliwie największe emocje i na to wszyscy uczestnicy czekali, na tą drugą część wykładu interaktywnego, która była związana z reagowaniem na sytuacje kryzysowe i zamachy, gdzie faktycznie ćwiczyliśmy obronę krzesłem przed agresywnym sprawcą, gdzie faktycznie odbieraliśmy przesyłkę z proszkiem, patrzyliśmy, jaki algorytm postępowania będzie najbardziej adekwatny i skuteczny, gdzie wreszcie przebrany za sprawcę z materiałem wybuchowym, z kamizelką szachida i atrapą broni wchodziłem na salę i oni przyjmowali pozycję bezpieczną. To się niewątpliwie najbardziej podobało, bo było też najbardziej dynamiczne. I faktycznie jest tak, że te elementy przekonują. Te elementy praktyczne przekonują. Później to zostaje nie tylko w głowie, ale i też w pamięci mięśniowej, no bo uczestnicy faktycznie wykonują te czynności.
0: Choć wiosenne szkolenia dla mieszkańców się zakończyły, to jednak nie koniec programu Bezpieczny Wrocław, bo już wkrótce mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z obecności szkoleniowców na piknikach i wydarzeniach miejskich. Na przykład stoiska Bezpiecznego Wrocławia znajdziecie m.in. na Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, to już w tę sobotę 16 maja przy hali stulecia, czy na dniu otwartym MPK Wrocław, to w kolejną sobotę 23 maja w zajezdni Borek, a znacznie więcej na ten temat usłyszycie już po godzinie 16 o 16.10 w audycji Bezpieczny Wrocław, na którą w imieniu Darii Detlaff bardzo serdecznie Was zapraszam.

0: Rośnie bilans ofiar nocnego ataku na Kijów. Duża inwestycja krakowskiego lotniska. 10 tygodni potrwa sztafetowa pielgrzymka śladami świętego Stanisława Kostki. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę. O czym więcej Tomasz Orchowski.
1: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
0: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Teraz oświadczenie prezydenta Warszawy. Dzisiaj dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego zgodnie z wyrokami sądów zarówno Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz również polskich sądów. Ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej. Rozporządzenie w tej sprawie zapowiedział też rząd. Dziś o takie transkrypcje pytany był były premier Mateusz Morawiecki z PiS.
2: Obok samego meritum sprawy i dążenia pewnych środowisk do tego, żeby pogwałcić naszą konstytucję i dopuścić do małżeństw jednopłciowych, co zostało w naszej konstytucji zabronione. A w ślad za tym w kolejnym kroku wiemy, jak oni działają do adopcji dzieci przez pary homoseksualne i do tego wszystkiego, z czym absolutnie się nie zgadzam. Obok tych wielkich zagrożeń dostrzegam jeszcze jedno, o którym się mniej mówi. Otóż absolutnie nie ma mojej zgody na to, żeby obce sądy, obcy sędziowie narzucali nam kluczowe prawa związane z funkcjonowaniem polskiej rodziny.
0: O tym, że transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dotyczącego związku jednopłciowego jest sprzeczna z konstytucją i polskim ustawodawstwem, informował już wcześniej Instytut Ordo Iuris. Także Kościół stoi konsekwentnie na stanowisku, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Z największą inwestycją swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
4: On będzie niespełna dwa razy większy od terminalu obecnego, mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie dwa razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
0: Nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku. 10 grup pielgrzymków w 10 tygodni. 4 lipca wystartuje sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu śladami świętego Stanisława Kostki. O tym, jak zrodziła się ta koncepcja, mówi biskup płocki Szymon Stułkowski.
5: Pomysł tej pielgrzymki zrodził się w czasie rekolekcji, które przeżywaliśmy jako biskupi na Jasnej Górze w listopadzie ubiegłego roku. Myślałem o tej rocznicy, 300. rocznicy jego kanonizacji, jak moglibyśmy to podkreślić, pokazać świętego Stanisława Polakom, ale też może szerzej za granicą. No i tak się ta myśl zrodziła.
0: Szczegóły na temat pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej www.kostka300.pl.
6: Już teraz czas na prognozę pogody. Troszeczkę słońca nam wyszło chwilkę temu zza chmur, no ale jednak chmury zdecydowanie dominują na niebie. W tym momencie nadal synoptycy zapowiadają, że mogą wystąpić we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku jeszcze burze, a noc ma być deszczowa. Tak samo jak jutrzejszy dzień, jednak jutrzejszy dzień nieco chłodniejszy niż dzisiejszy, do 14 stopni maksymalnie i raczej bez słońca.
7: Reklama.
8: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Bezpieczny Wrocław, w której opowiemy o zakończonej już drugiej edycji szkoleń dla mieszkańców Wrocławia z zakresu ochrony i obrony cywilnej. Przez to szkolenie przeszło kilka tysięcy osób, a władze miasta zapowiadają kontynuację projektu, tym razem w przestrzeni publicznej, czyli na przykład podczas pikników i wydarzeń miejskich, a więcej o tym opowie już o 16.10 ekspert do spraw bezpieczeństwa, major Jarosław Stelmach z Safety Project. Ja w imieniu Darii Detlef zapraszam na audycję.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Major rezerwy, doktor habilitowany Jarosław Stelmach, Safety Project.
2: Miasto Wrocław zakończyło drugi cykl szkoleń dla mieszkańców i mieszkanek z zakresu ochrony, obrony, ludności cywilnej. Jaki był zakres tych szkoleń?
1: Zakres obejmował bezpieczeństwo fizyczne dla ludności, czyli dla każdego w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, ale i też aspekty bezpieczeństwa w organizacji. Każde szkolenie to był taki układ dwóch takich bloków. Pierwszy blok to były sesje praktycznych ćwiczeń na stacjach przygotowanych przez miasto. Tych stacji było kilka. Od 14.30 do 16.00 mieszkańcy mogli ćwiczyć pierwszą pomoc. Udzielanie tej pierwszej pomocy w formule RKO. Mogli też na stanowisku Straży Miejskiej poćwiczyć, popatrzeć, jak funkcjonują drony, poćwiczyć pierwszą pomoc w kontekście dla zwierząt. Była też strzelnica laserowa, gdzie każdy mógł sobie poćwiczyć przyjmowanie postaw strzeleckich, oddać sobie strzały. Tutaj pomagali czy podchorążowie ZWL-u, czy później przedstawiciele miasta. Były też elementy, które zabezpieczyła policja, no i plecak awaryjny, ewakuacyjny, czy tematy związane z reagowaniem na zamachy, zabezpieczone przez Safety Project. W drugim bloku z kolei, który trwał od 16 do 20, był wykład interaktywny, który ja prowadziłem. On trwał 4 godziny z 30-minutową przerwą i tam w czasie tego wykładu ćwiczyliśmy praktycznie i omawialiśmy aspekty przygotowania w wymiarze indywidualnym i rodzinnym, elementy ostrzegania, alarmowania i ewakuacji, przygotowania do tych najgorszych scenariuszy typu katastrofy naturalne, ale i też zagrożenia wojenne, czy zamachy terrorystyczne. Były wątki dedykowane zwalczaniu dezinformacji, były tematy reagowania na zamachy, takie jak agresywny klient, jakiś aktywny masowy zabójca, nawet sytuacja zakładnicza, reagowanie na urządzenia wybuchowe, czy niebezpieczne przesyłki, czyli to wszystko, co może się zdarzyć w tym stopniu zagrożenia terrorystycznego brawo, które obecnie mamy w Polsce. Co najważniejsze, z moich obserwacji wynika to, że uczestnicy tych szkoleń bardzo mocno i aktywnie wchodzili w te interakcje prowadzone na scenie. Co ciekawe, uczestnikami byli nie tylko dorośli, ale też młodzież i dzieci. No, najmłodszy uczestnik to 9 miesięcy, ale bardzo często też mieliśmy dzieciaki takie 2-3-5-letnie, które bardzo chętnie wchodziły w różnego rodzaju ćwiczenia, na przykład na folii NRC, czy związane z tematem przygotowania na przykład plecaka awaryjnego. Także ten wykład interaktywny cieszył się dużą popularnością. Do samego końca, do godziny 20, tam mieliśmy kilkaset osób zawsze na sali. Co więcej, oni wychodzili zainspirowani, i to jest chyba najważniejsze, że wychodzili z takim przeświadczeniem potrzeby działania, czyli mieli plan w głowie, a często i zapisany w swoich telefonach, na to, że po powrocie do domów wykonają określoną pracę. Także podsumowując, zakres tych szkoleń był szeroki, taki dwumodułowy. Po pierwsze te stacje, po drugie ten wykład interaktywny, duża różnorodność i myślę, że każdy znalazł coś dla siebie, od tych najmłodszych dzieciaków poprzez seniorów, a nawet osoby z niepełnosprawnościami, bo takie też na szkoleniu mieliśmy.
2: Czy były jakieś konkretne zakresy szkolenia, które cieszyły się największym zainteresowaniem, wobec których pojawiało się też najwięcej pytań?
1: Duże zainteresowanie budzi idea plecaka awaryjnego, jego wyposażenie, elementy, to czy go kupić, czy lepiej samodzielnie wyposażyć. To były te pytania, które kierowali ludzie, uczestnicy naszych szkoleń. Natomiast niewątpliwie największe emocje, i na to wszyscy uczestnicy czekali, na tą drugą część wykładu interaktywnego, która była związana z reagowaniem na sytuacje kryzysowe i zamachy, gdzie faktycznie ćwiczyliśmy obronę krzesłem przed agresywnym sprawcą, gdzie faktycznie odbieraliśmy przesyłkę z proszkiem, gdzie patrzyliśmy, jaki algorytm postępowania będzie najbardziej adekwatny i skuteczny, gdzie wreszcie przebrany za sprawcę z materiałem wybuchowym, z kamizelką szachida i atrapą broni wchodziłem na salę i oni przyjmowali pozycję bezpieczną. To się niewątpliwie najbardziej podobało, bo było też najbardziej dynamiczne. I faktycznie jest tak, że te elementy przekonują, te elementy praktyczne przekonują i później to zostaje nie tylko w głowie, ale i też w pamięci mięśniowej, no bo uczestnicy faktycznie wykonują te czynności.
2: Wielu z nas lekcje przysposobienia obronnego ma już dawno za sobą. Taka wiedza w praktyce jest nie dość, że przydatna, to czasami i konieczna. Od lat w Polsce nie było realizowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na taką skalę.
1: Tak, no bo przez wiele lat mam wrażenie, że wypieraliśmy trochę z naszej czy wyobraźni, czy z takiej indywidualnej analizy ryzyka możliwość wojny, zamachu terrorystycznego. Często spotykałem się z komentarzami, że to nas nie dotyczy, że Polska nie, że to gdzieś tam na Zachodzie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce to może tak, ale nie w Polsce. No niestety ta wojna w Ukrainie nas mocno doświadcza też, jesteśmy też ofiarami działań hybrydowych Rosji, no i ta świadomość nam wzrosła i teraz jest tak, że już nikogo nie trzeba do tych szkoleń namawiać, wręcz tego typu aktywności miasta są oczekiwane, no i myślę, że ten projekt Bezpieczny Wrocław jest tak zgrabnie skonstruowany w wymiarze i tej aktywności internetowej, online'owej i tej praktycznej, połączenie tych różnych form dotarcia do różnych typów mieszkańców, którzy też z braku na przykład czasu nie mogą przybyć na praktyczne szkolenie, w związku z tym mają opcję online. Z kolei jak nie mogą przybyć w dzień powszedni, no to w weekend mogą poćwiczyć na piknikach bezpieczeństwa. Także to zgrabne wykorzystanie potencjału miasta i ten program Bezpieczny Wrocław, ułożenie go w taki sposób, że to są różne aktywności w zależności od możliwości mieszkańców, no ma ogromny potencjał. Co więcej, my jeżdżąc po Polsce widzimy, że ten projekt Bezpieczny Wrocław spotyka się, nie chcę powiedzieć, że z naśladownictwem, ale jest inspiracją dla innych miast i to jest też powód dla nas do dumy.

0: Majorze, proszę powiedzieć parę słów o zespole Safety Project. W tym roku otrzymaliście wyróżnienie 30 kreatywnych Wrocławia. Kto tworzy na co dzień waszą grupę? W jaki sposób zdobyliście to doświadczenie i cały czas je zdobywacie?
1: Tak, no to jest prawda, że takie wyróżnienie otrzymaliśmy. Jesteśmy dumni, ale i też z pokorą patrzymy w przyszłość. Bardzo dziękujemy miastu, mieszkańcom za to zaufanie. No i jakby czujemy się odpowiedzialni i współodpowiedzialni za tworzenie tego bezpieczeństwa. Safety Project powstało z mojego i mojego przyjaciela Marcina Kożuszka pomysłu, żeby założyć firmę, która będzie taka odpowiedzialna trochę za projektowanie bezpieczeństwa w wymiarze bezpieczeństwa fizycznego, ale od audytu poprzez projektowanie procedur, skończywszy na szkoleniach i ćwiczeniach. W tej chwili to jest zespół prawie 20 osób tutaj we Wrocławiu i 80 trenerów i ekspertów, audytorów w całej Polsce. Tworzymy projekty w całej Polsce, oczywiście też we Wrocławiu. W zeszłym roku, w 2025, przeszkoliliśmy ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów i ponad 40 tysięcy osób w ochronie ludności i w obronie cywilnej, także skala jest ogromna. Natomiast w samym Wrocławiu bardzo cieszymy się, że możemy brać udział w programie Bezpieczny Wrocław, bo jest to projekt dla nas prestiżowy, priorytetowy, bo jesteśmy firmą z Wrocławia, a i bardzo przyjemny dla mnie osobiście, bo ja się naprawdę świetnie czuję w gronie tych uczestników, zawsze mnie to pozytywnie nastraja i te emocje, które towarzyszą uczestnikom i mi po szkoleniu, jako 20, gdy kończymy, oni przychodzą, dziękują, robimy sobie wspólne zdjęcia. To są naprawdę takie chwile, które ja wspominam cały czas i one dają tą energię i inspirację do tego, by być kreatywnym w kolejnych latach.
0: Panie majorze, jest pan również aktywny na płaszczyźnie akademickiej. Proszę nam o tym opowiedzieć.
1: Tak, no jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, natomiast dodatkowo też prowadzę badania naukowe, piszę książki, też staram się publikować. Prowadzimy kanał też Ochrona Ludności i Obrona Cywilna na YouTubie, bo zależy nam na tym, żeby z tą misją bezpieczeństwa docierać dla każdego, do każdego bezpłatnie, szeroko. Stąd ta idea kanału Ochrona Ludności i Obrona Cywilna i zachęcam słuchaczy do subskrypcji, do wejścia na kanał. Dlaczego? Dlatego, że jest kilkadziesiąt odcinków o tym, jak spakować plecak, jakie są sygnały alarmowe, jak się zachować w przypadku zamachu rakietowego, dronowego. Także rozmowy nie tylko z ekspertami, ale i też takie konkretne, praktyczne wskazówki moje wraz z konkretnymi planszami i algorytmami postępowania. Więc to też jest dobry kierunek, żeby sobie w formule bezpłatnej, w formie podcastu, gdzieś tam w samochodzie, po drodze tego posłuchać.
0: Ci, którzy szkolą, sami muszą się szkolić. Jakie jest państwa doświadczenie?
1: No tak, niewątpliwie tak jest i jeżeli chcesz być dobrym trenerem, audytorem, ekspertem, to cały czas trzeba ćwiczyć, jeździć, szkolić się, doskonalić.
0: Szkolenia w Polsce, też za granicą?
1: Tak, zdecydowanie. No nasi trenerzy na przykład w przyszłym tygodniu wylatujemy zespołem do Finlandii, gdzie będziemy na takiej podróży studyjnej z przedstawicielami organów administracji publicznej, bo ich też zaprosiliśmy. Będziemy badali możliwości budowy schronów, to co Finowie robią doskonale, po to, żeby przyjechać z powrotem i te dobre praktyki przekazywać na naszych szkoleniach, żeby budować koncepcje, projekty, rozwiązań w obiektach zbiorowej ochrony, korzystając z zagranicznych dobrych praktyk. Nasi eksperci to też ludzie, którzy funkcjonują w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, przywożą te dobre praktyki, wymieniamy się, piszemy książki, piszemy publikacje i dzięki temu korzystamy z efektu synergii, no bo jedna osoba nie jest w stanie tego zrobić. W zespole stuosobowym w tej chwili w Safety Project jesteśmy w stanie się powymieniać tymi doświadczeniami, które przyjechały z naszymi trenerami też z ich służby, no bo to są byli funkcjonariusze, żołnierze, strażacy i łącząc to wszystko wychodzi z tego bardzo dobry efekt takiej synergii wiedzy, z którą później możemy przekazywać ludności, organom, podmiotom OLIOC.
2: Bezpieczny Wrocław.
3: Radio Lecina. Świdnica 98 i 1 FM.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Gdyby w tym momencie doszło do ataku na miasto Wrocław, jakie kroki musielibyśmy podjąć my jako mieszkańcy, żeby zabezpieczyć siebie, najbliższych? Czy jest taki know-how, pewnie ścieżka dotycząca bezpieczeństwa, ale też zagrożeń tego typu?
2: Jeżeli już dojdzie do ataku, to co możemy zrobić, to już jest trochę za późno. Ja za chwilę do tego wrócę, natomiast chciałbym podkreślić rolę przygotowania, czyli tego, co powinniśmy zrobić teraz. Bo często odkładamy te działania, które powinniśmy wykonać, bo mamy takie przeświadczenie, no to jeszcze nie jest ten moment. No ale zastanówmy się, to kiedy jest ten moment? Mieliśmy atak sabotażowy na infrastrukturę kolejową, mieliśmy atak dronów, 17 czy iluś tam w Polsce we wrześniu, mieliśmy atak rakietowy w Przewodowie, w którym zginęły dwie osoby. Mamy codziennie setki, jak nie tysiące ataków w cyberprzestrzeni, więc pytanie, kiedy mamy się przygotowywać? Teraz. To jest czas na to, żeby zbudować sobie odporność rodzinną, indywidualną, żeby wyposażyć plecak awaryjny, ewakuacyjny, żeby popracować z poradnikiem bezpieczeństwa, bo ten poradnik, który został do nas wysłany, który otrzymaliśmy, bardzo często został zaopiekowany w taki sposób, że ktoś do niego zajrzał, zamknął i jakby on leży, jest kolejnym,
3: tak,
2: jest kolejnym pułkownikiem, ale my rekomendujemy pracę z tym poradnikiem, przeczytanie ze zrozumieniem, przeczytanie z rodziną, zadbanie o wyposażenie, wreszcie przećwiczenie każdego elementu i zrobienie planu w wymiarze rodzinnym. I te elementy trzeba wykonać teraz. I wtedy, gdy faktycznie dojdzie, tak jak pani wspomniała, do ataku, czy to będzie atak dronowy, czy to będzie atak rakietowy, czy to będzie atak dezinformacji, to my jako mieszkańcy, jako ofiary, jako cel tego zamachu jesteśmy przygotowani. Jesteśmy w stanie wiedzieć, pamiętać, mamy zasoby, mamy plan, nasze dzieci wiedzą, co zrobić, gdy usłyszą modulowany dźwięk syreny. Wtedy jest dużo łatwiej. To, co też o czym trzeba pamiętać też, to by nie przeszkadzać w trakcie takiego reagowania, by wykonywać polecenia służb, instytucji, straży. Miasto ma procedury, ma algorytmy, ma służby współpracujące z miastem, które będą na rzecz tej ochrony ludności i obrony cywilnej działać. Natomiast my jako pojedynczy mieszkańcy mamy nie przeszkadzać, mamy wykonywać te polecenia, mamy też mieć przygotowane zasoby na co najmniej 72 godziny, żeby dać miastu i pozostałym służbom ten czas na zafunkcjonowanie, na zadbanie, na zaopiekowanie tych kryzysów, które są tu i teraz, a później służby po tych 72 godzinach, pewnie i wcześniej, ale będą miały większą możliwość wsparcia nas, ludności. Natomiast dajmy im szansę zagospodarowania kryzysów, a my teraz przygotujmy się na pierwsze 3 dni.
1: Czy aplikacja, która pozwala nam sprawdzić miejsce schronienia w naszej okolicy, według pana wiedzy sprawdza się, działa dobrze, czy trzeba tam jeszcze dużo usprawnień?
2: Znaczy tak, aplikacja gdziesieukryć.pl to jest narzędzie, które ma swoje supermoce. To jest narzędzie, które zastąpiło starszą aplikację Schrony. Wreszcie to jest aplikacja, którą można pobrać z przeglądarki i zainstalować sobie na telefonie czy na komputerze. To jest narzędzie, które pracuje w trybie online i offline. To jest narzędzie, w którym znajdziemy w tej chwili ponad 80 tysięcy punktów schronienia, włącznie z podłączeniem tego, z synchronizowaniem tego

0: z aplikacją Google, z nawigacją, czyli możemy, mówiąc wprost, też trafić do tych punktów schronienia. I to są super moce. Ale uwaga, punkty schronienia to nie są schrony, to nie są ukrycia i to nie są miejsca doraźnego schronienia. Są to punkty, które będą chroniły nas przed warunkami, skrajnymi warunkami atmosferycznymi lub na przykład odłamkami broni konwencjonalnej. Trzeba mieć świadomość tego, że nie jest to miejsce, które bezwarunkowo będzie chroniło przed każdym atakiem na przykład rakiety balistycznej. To nie. Tutaj potrzebujemy wzmocnionych stropów, podpór, wyjść awaryjnych, ewakuacji zapasowej. Do tego są schrony, ukrycia, miejsce doraźnego schronienia. Natomiast punkty schronienia to jest to najbliższe w naszym miejscu, otoczeniu, taki punkt, gdzie mamy się udać z rodziną, z najbliższymi w sytuacji właśnie ekstremalnych warunków atmosferycznych czy zagrożenia atakiem na przykład dronowym czy odłamkami. Wtedy faktycznie na tym poziomie -1 w tej piwnicy będzie zdecydowanie bezpieczniej. Co warto zrobić? Na pewno warto zainstalować tą aplikację, warto sprawdzić, gdzie są te punkty schronienia. Wreszcie warto te punkty schronienia odwiedzić, sprawdzić, gdzie one funkcjonują, jak one funkcjonują. Czy administrator ma świadomość tego, że ten punkt schronienia jest? Jesteśmy już po nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej, zatem administrator tutaj w miarę możliwości ma obowiązek udostępnienia tego punktu schronienia ludności, ale pamiętajmy, że lepiej to zweryfikować, lepiej faktycznie wziąć te dzieciaczki, sprawdzić, zobaczyć, zastanowić się też, co ja ze sobą zabiorę do tego punktu schronienia. Także podsumowując, aplikacja bardzo dobrze, że jest. Pamiętajmy, że stan nasycenia schronami, ukryciami jest niewielki. Dlaczego? No dlatego, że nie chcieliśmy budować wszyscy, bez względu tutaj na opcje polityczne, ale my jako społeczeństwo nie chcieliśmy inwestować w bezpieczeństwo przez wiele lat. Zakładaliśmy, że wojny nie będzie. I teraz trochę jesteśmy sobie sami winni. Nie mamy tych schronów, nie mamy ukryć. Zatem PSP zadbało o te punkty schronienia i bardzo dobrze, że one są. No i teraz korzystajmy z tego, co mamy i równolegle budujmy schrony, ukrycia i MDS-y na miarę tych wymagań technicznych i tych zagrożeń, które faktycznie są.
1: Bezpieczny Wrocław.
2: Władze województwa zapowiedziały budowę takiego schronu nieopodal Placu Grunwaldzkiego, mostów grunwaldzkich. Gdzie jeszcze widziałby pan w samym Wrocławiu miejsca, gdzie większa grupa osób mogłaby się schronić na wypadek różnego typu ataków?
0: No tutaj trudno mi filozofować z tymi miejscami, bo tutaj trzeba spełnić takich kilka warunków. Po pierwsze odległość dotarcia, to ta odległość nie powinna być zbyt długa. Idealnie byłoby, gdybyśmy się mieścili w tym 500 metrów, może kilometr i to dojście do tego punktu, do tego schronu, ukrycia czy MDS-u byłoby osiągalne, szczególnie w środowisku miejskim. Dlatego też trzeba pamiętać o nasyceniu w tym naszym środowisku, że są miejsca, gdzie tych mieszkańców mieszka, czy funkcjonuje, czy pracuje więcej. Trzeba też pamiętać, że w zależności od pory dnia czy nocy te gęstości nam się zmieniają, bo inaczej jest troszkę w dzień z tą gęstością przebywania ludzi, inaczej jest w nocy. Natomiast niewątpliwie warto korzystać z rozwiązań w formule dual use, czyli budować te obiekty zbiorowej ochrony w takiej formule, żeby one w czasie pokoju, gdy nie ma zagrożeń, służyły mieszkańcom, czyli to może być na przykład jakaś siłownia, to może być jakiś basen, to może być jakaś hala sportowa, sala konferencyjna, czy nawet jakaś sala operacyjna w szpitalu, a w sytuacji kryzysowej po dostosowaniu robimy z tego sprawnie i szybko schron, ukrycie i służy to już tym celom ochronnym. Także to jest to rozwiązanie, które jest rozwiązaniem bardzo popularnym w Finlandii właśnie. Tam na przykład buduje się tego typu obiekty zbiorowej ochrony na przykład pod stadionami, tam robi się szatnie dla zawodników, tam robi się jakieś siłownie. To jest też plus, że nie ma tej strefy zagruzowania, no bo ta płaska, ta niezagospodarowana płaszczyzna stadionu, boiska, ona też średnio jest celem ataku, więc to jest dobre miejsce na taki schron czy ukrycie. Oczywiście z perspektywy tak skomplikowanej tkanki miejskiej jak Wrocław, tutaj naprawdę trzeba rozpatrzyć wiele elementów, bo to nie tylko gęstość, ale i też ta infrastruktura. Pamiętajmy, że nasze miasto to jest usiane wodociągami, światłowodami, instalacjami różnego typu. Nie w każdym miejscu możemy to zbudować. To jest żmudna praca projektantów miejskich, miejskich i architektów i firm budowlanych, które te schrony później będą budować. To nie są proste rzeczy, nie są tanie rzeczy, no i nie są to rzeczy, które jesteśmy w stanie wykonać szybko. To są procesy liczone w miesiącach i latach, więc no tutaj też powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, bo cieszy to, że inicjatywy są, zarówno wojewódzkie, jak i miejskie, nasze wrocławskie, że jest plan działania. Zajmie nam to pewnie dziesięciolecia, tak jak i Finom zajmowało dziesięciolecia, bo przypomnijmy, że oni to budują już i od II wojny światowej, a nawet wcześniej. Zatem nie liczmy na to, że to będziemy rozliczać naszych włodarzy za 2 miesiące i czemu nie mamy jeszcze 50% schronów dla wszystkich. To się nie wydarzy, to nie ma prawa się udać, nawet Finowie by nam tak szybko nie zbudowali. Więc bardzo dobrze, że środki są dedykowane z budżetu państwa na budowle ochronne. Dobrze, że czy miasto, czy inne organizacje przeznaczają na to swoje zasoby. Dobrze, że jest obowiązek od 1 stycznia 2026 budowy obiektów zbiorowej ochrony w budynkach użyteczności publicznej i w budownictwie mieszkaniowym, tego mieszkalnictwa zbiorowego. Także to są plusy. Teraz poczekamy kilka lat, być może kilkanaście, na konkretne efekty. Natomiast dobrze, że zaczęliśmy tutaj działać w tym obszarze.
2: I o tym mówił nasz gość, major Jarosław Stelmach. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i wszystkiego bezpiecznego.
1: Bezpieczny Wrocław.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Joanna Bisiecka-Szymczak, Urząd Miejski Wrocławia. Bardzo jesteśmy zadowoleni z tej edycji, która właśnie się zakończyła. To jest już ponad 1200 osób, które uczestniczyły w czterech szkoleniach. Cztery szkolenia, 16 godzin ćwiczeń praktycznych, dodatkowo wcześniej uruchamiane strefy edukacji. Przypomnę, że te strefy edukacji miały działać od godziny 14. Ja bardzo często przychodziliśmy na szkolenia już o godzinie 14 przed i już był tłum mieszkańców, którzy chcieli wejść, chcieli ćwiczyć, chcieli się szkolić. Także ta edycja to jest na razie 1200 osób. Ogólnie te dwie edycje, które już zakończyliśmy, czyli szkolenia zeszłoroczne i tegoroczne, to jest 2700 osób ponad. To są całe rodziny, tak jak rozmawialiśmy, to nie tylko są osoby młode, ale to są też seniorzy, bardzo duża grupa seniorów, bardzo zainteresowanych bezpieczeństwem. To są rodziny z dziećmi. Bardzo fajne jest to, że pojawiają się całe rodziny, dlatego że uczestnictwo wszystkich członków rodziny w takim szkoleniu powoduje, że każdy ma tą świadomość. Rodziny opracowują wspólne plany kryzysowe, siadają do tego poradnika, rozmawiają o tym swoim bezpieczeństwie, a im więcej rozmawiają, tym lepiej są przygotowani, dlatego te liczby tak bardzo cieszą.
2: Powiedzmy też o udziale osób z niepełnosprawnością, bo również dla nich przygotowano możliwość czynnego udziału w szkoleniu. Dużo było takich osób?
1: Przychodziły do nas osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście Centrum Kongresowe jest dostępne dla takich osób. Też mieliśmy możliwość skorzystania z obsługi Centrum Kongresowego, żeby tym osobom pomóc dostać się na szkolenie. Były to osoby, które były bardzo zainteresowane i też nie chcieliśmy, żeby czuły się wykluczone. Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na nasze szkolenia, mamy ofertę szkoleń online i to też są szkolenia interaktywne. Czyli jeżeli ktoś osobiście nie może się pojawić w tym Centrum Kongresowym na naszych szkoleniach, to może takie szkolenie podobne, podzielone na 7 modułów, przejść online w zakładce Bezpieczny Wrocław na portalu wrocław.pl.
2: Ci, którzy biorą udział w szkoleniu, otrzymują certyfikat.
1: Tak, każda osoba, która bierze udział w szkoleniu, wcześniej się zapisała, otrzymuje taki imienny certyfikat. Te certyfikaty są wręczane na zakończenie szkolenia dla tych osób, które zostają do końca, a jest ich bardzo dużo, dlatego że to szkolenie do końca jest angażujące. Na końcu są bardzo ciekawe podsumowania, quizy, więc to nie jest takie podsumowanie, gdzie krótko streszczamy to, o czym mówiliśmy, ale już weryfikujemy tą wiedzę, którą zdobyliśmy podczas szkolenia.
2: Maj jest takim miesiącem, kiedy zaczynamy intensywne spotkania w przestrzeni publicznej, w plenerze. Podczas wydarzeń miejskich będzie można spotkać ekspertów, którzy podzielą się tą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa. Już w najbliższym czasie na piknikach opowiedzmy o szczegółach.
1: Bezpieczny Wrocław w tej edycji takiej wiosenno-letniej wychodzi w plener, wychodzi na wydarzenia miejskie, wychodzi na wydarzenia plenerowe. Już 9 maja byliśmy na dniu otwartym AWL-u i też te nasze stoiska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie planujemy pojawić się na społecznym święcie Wrocławia w ramach targów organizacji pozarządowych pod halą stulecia i to już w najbliższą sobotę. Kolejne takie wydarzenia to są Dni Odry. To jest dzień otwarty MPK 23 maja. Tam również będziemy z Bezpiecznym Wrocławiem. Będzie można przećwiczyć pierwszą pomoc, będzie można przećwiczyć pierwszą pomoc u zwierząt. To jest też taki bardzo ciekawy punkt Bezpiecznego Wrocławia, który jest bardzo doceniany i jest też takim zaskoczeniem, tak? Bo jeżeli chodzi o szkolenia pierwszej pomocy, to one już się odbywają gdzieś tam w różnych formułach. Natomiast to, że szkolimy z pierwszej pomocy u naszych czworonogów, jest takie nietypowe. Mieszkańcy bardzo to doceniają. Cieszą się, że po takim szkoleniu są w stanie tą podstawową pierwszą pomoc u swoich pupili wykonać. Ale to jest też tamowanie masywnych krwotoków, czyli można przećwiczyć to, jak zachować się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z krwotokiem zagrażającym naszemu życiu. Takie podstawy, czyli oprócz pierwszej pomocy i korzystania z defibrylatorów, będą też stoiska, gdzie można będzie usłyszeć i poznać alarmy, które każdy z nas powinien znać. Czyli powinniśmy wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, kiedy słyszymy alarm modulowany, a kiedy słyszymy 3-minutowy alarm ciągły. Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć na stoiskach Bezpiecznego Wrocławia.
2: Na razie wspomnieliśmy o dwóch wydarzeniach, ale będzie ich na pewno więcej.
1: Tak, kolejne wydarzenia, które planujemy już 30 maja, ale o tym będziemy na pewno informować na mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także na portalu wrocław.pl.
2: Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Już dosłownie kilka minut pozostało nam do godziny 17, a o 17.10 w Radiu Rodzina audycja Oblicza Wrocławia, która tym razem będzie poświęcona wolontariatowi podczas kongresu Remind, który odbędzie się w Hali Stulecia. Gościem programu będzie Justyna Stadniczenko z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, która związana jest z zespołem wolontariatu, a rozmowa skupi się na roli wolontariuszy w organizacji jednego z największych wydarzeń psychologicznych w Polsce, od wsparcia logistycznego i opieki nad uczestnikami po budowanie atmosfery otwartości i dostępności, ale poruszymy także temat tego, czego młodzi ludzie mogą nauczyć się dzięki zaangażowaniu w tak duże międzynarodowe wydarzenie oraz dlaczego wolontariat staje się dziś ważnym doświadczeniem społecznym i zawodowym. Ja w imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam na godzinę 17.10.

0: Umorzone śledztwo w sprawie pożaru fabryki mebli w Sadowie. Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Obława po strzelaninie na Dolnym Śląsku. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Śledztwo w sprawie pożaru fabryki mebli w Sadowie umorzone, tak zdecydowała prokuratura rejonowa w Lublińcu. Do pożaru doszło, przypomnijmy, w październiku 2025 roku, a w jego wyniku firma meblarska poniosła straty wynoszące około 3 milionów złotych. Sprawą zainteresowała się Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: Pożar wybuchł dokładnie 27 października 2025 roku w hali, w której zajmowano się tapicerowaniem mebli. Z ogniem w Sadowie walczyło 150 strażaków. Paliły się materiały meblarskie zawierające substancje chemiczne. 18 osób z pobliskich domów ewakuowano do niedalekiej szkoły. Pożar opanowano po 5 godzinach, a dogaszanie zakończyło się następnego dnia. Firma zajmująca się produkcją mebli poniosła straty w wysokości około 3 milionów złotych. W tej sprawie prokuratura rejonowa w Lublińcu wszczęła śledztwo dotyczące sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało mieniu w wielkich rozmiarach. Po oględzinach okazało się, że bezpośrednią przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.
0: Prokuratura rejonowa w Lublińcu uznała, iż do wybuchu pożaru nie przyczyniły się działania czy zaniechania pracowników lub innych osób. Zatem śledztwo umorzono. Opozycja porusza sprawę pożaru w Puszczy Solskiej. Chodzi o tragiczny wypadek samolotu gaśniczego Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Posłanka PiS Ewa Leniart pytała w Sejmie.
2: Czy w trakcie trwania akcji gaśniczej zapewniona była ciągłość i niezakłócona łączność radiowa pomiędzy dowodzącym działaniami na ziemi, a pilotem samolotu, który uległ upadkowi? Czy przed przystąpieniem do zrzutów wody dokonano analizy ukształtowania terenu oraz obecności przeszkód terenowych? Czy samolot biorący udział w wypadku przechodził w ostatnim czasie przeglądy techniczne? I czy przed wylotem do bazy na Lubelszczyźnie zgłaszano jakiekolwiek zastrzeżenia co do jego sprawności?
0: Akcja gaśnicza, dodajmy, dobiegła końca. Trwała prawie tydzień.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
5: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
4: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała. Na korzyść Świątek na pewno działa fakt, że w ostatnich trzech meczach straciła ledwie 7 gemów, a Świtolina awans wywalczyła wczoraj późnym wieczorem po wyczerpującym trzysetowym boju z Jeleną Rybakiną.
0: A mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperaturę, ona tak w okolicach 16 stopni już się plasuje. Powolutku będzie robiło się coraz chłodniej. W nocy temperatury spadną do 9 stopni. No i praktycznie przez całą noc synoptycy zapowiadają, że będą opady deszczu we Wrocławiu. Tak jak i jutrzejszy dzień i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku zapowiada się bardzo deszczowo, a temperaturowo do 14 stopni.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
15: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
16: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
16: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
15: A może dalej?
16: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
17: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Oblicza Wrocławia o 17.10, a dziś tematem audycji będzie wolontariat podczas kongresu Remind, który odbędzie się w hali stulecia. Gościem Łukasza Gligorowskiego będzie Justyna Stadniczenko z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, która związana jest z zespołem do spraw wolontariatu. No i sama rozmowa skupi się na roli wolontariuszy w organizacji i nie tylko. Po więcej szczegółów zapraszam już o 17.10.

0: 17.10 już na zegarach, a więc zapraszam na oblicza Wrocławia. Oddajemy głos Łukaszowi Ligorowskiemu i jego gościowi.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Justyna Stadniczenko z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego z Zespołu do Spraw Wolontariatu jest gościnią Oblicza Wrocławia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Dzisiaj zaproszenia, no i bardzo ciekawe przedsięwzięcia przed nami. Chcemy porozmawiać o wolontariacie w ramach konkretnego wydarzenia, które już się zbliża. Remind, bardzo duży kongres psychologiczny, jeden chyba z największych w Polsce. Edycja tegorocznego wydarzenia przyciągnie na pewno bardzo dużo specjalistów z całej Polski, może i nawet z zagranicy. Co to za wydarzenie i dlaczego ma przyciągnąć wolontariuszy?
3: To największy kongres psychologiczny w Polsce, jak do tej pory takiego wydarzenia jeszcze nie było. Organizatorzy zapowiadają, że wystąpi w nim około 200 prelegentów i sam kongres będzie podzielony na takich 14 ścieżek tematycznych. Wielkie osobistości też odwiedzą halę stulecia, bo właśnie tam w kompleksie hali stulecia będzie się to wszystko odbywało. Takie nazwiska jak Olga Tokarczuk, czy Robert Cialdini, czy Radosław Sikorski, Adam Bodnar, to naprawdę jakby wielkie osobistości i kongres wydaje się być naprawdę fantastycznym wydarzeniem i miejscem, gdzie spotyka się psychologia i cała branża, eksperci.
2: Mm-hmm. Tutaj nazwiska przyciągają na pewno. Myślę, że z branży będzie też i bardzo dużo specjalistów i znanych osób branżowo. Jest to kongres psychologiczny. Bardzo budujące jest to, że jest we Wrocławiu. Czy to też znaczy, że Wrocław ma duże doświadczenie i zaplecze, jeżeli chodzi o wolontariuszy? Bo jeżeli jest to największe wydarzenie w Polsce, którego jeszcze nie było, to musimy stanąć na wysokości zadania. Będziemy dzisiaj zapraszać do zaangażowania się i będziemy mówić, dlaczego warto, ale na samym starcie chciałem ciebie zapytać, czy damy radę?
3: Wrocław jest naprawdę miastem otwartym na nowe wyzwania. Jest miastem pełnym ludzi, którzy chcą się angażować. My wiemy to przede wszystkim jako zespół do spraw wolontariatu w sytuacjach kryzysowych. Natomiast tutaj jest zupełnie inna sytuacja. To jest wielkie, prestiżowe wydarzenie i jesteśmy przekonani, że zresztą już widzimy po naborze, bo nabór na wolontariat już trwa, że zgłaszają się do nas osoby chętne, deklarując swoją dyspozycyjność, deklarując swój czas i zaangażowanie, ale dopiero po 20 maja, bo do tego dnia trwa rekrutacja, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mhm.
2: Duże wydarzenie nie może odbyć się bez wolontariuszy. Jaką rolę odegrają oni podczas kongresu, podczas tego spotkania?
3: No, bardzo ważne zadania mają wolontariusze podczas kongresu. Jest to między innymi, wymienię kilka, na przykład obsługa punktów rejestracyjnych, czyli takie standardowe wydawanie identyfikatorów czy pakietów konferencyjnych, czy słuchawek do tłumaczeń, obsługa punktów informacyjnych, udzielanie informacji uczestnikom wydarzenia czy kierowanie do sal, ale też wsparcie prelegentów i zaproszonych gości. Obsługa samych sal w hali stulecia i centrum kongresowych to są piękne przestrzenie. Przecież hala jest, tak, jeśli dobrze pamiętam, to jest to kompleks, który jest wpisany do zabytków UNESCO. To jest naprawdę piękne miejsce. Obsługa też szatni, przygotowywanie wcześniej, trochę przed kongresem, zestawów powitalnych i też punkty informacyjne na dworcu i na lotnisku będą

0: Wolontariusze będą właśnie takimi osobami, mam wrażenie, pierwszego kontaktu dla uczestników, tak? Wspominasz to o lotnisku, dworcu,
1: tak.
0: Sama hala stulecia, czyli centrum tego wszystkiego. Jak ważne dzisiaj umiejętności trzeba mieć, tak? Do budowania takiej atmosfery otwartości, dostępności, jak bardzo komunikatywnym trzeba być?
1: No potrzebujemy osób, które rzeczywiście są jakoś otwarte, są gotowe na wyzwania, bo tak duże wydarzenie zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami, z rzeczami, którymi nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Potrzebujemy też osób, które się komunikują w języku angielskim dosyć sprawnie, na takim poziomie komunikatywnym, aby móc się po prostu dogadać, i osób, które przede wszystkim są dyspozycyjne i mają czas od 21 do 24 czerwca.
0: Mówimy o tym zapotrzebowaniu, ale co osoby, które się zgłoszą, otrzymają w zamian, tak? Czy muszą to być osoby interesujące się psychologią, organizacją, logistyką wydarzeń, może pracą społeczną?
1: Dla wolontariuszy, którzy wezmą z nami właśnie udział w tym wydarzeniu, będą częścią tej wielkiej przygody, która nas czeka, na pewno przygotowaliśmy, tak, pakiet wolontariusza, to wiadomo, identyfikator, koszulka, ale też oczywiście lunch, bo to będzie praca w ciągu całego dnia, ale też taką możliwość, żeby wolontariusz bądź wolontariuszka mogli wziąć udział w wybranym przez siebie wykładzie. Myślę, że to może być interesujące i zachęcające, bądź wydarzeniu, bo warto wspomnieć, że kongres jest też tak skonstruowany, że jest również i festiwal psychologiczny. Wiele takich dodatkowych, towarzyszących wydarzeń będzie podczas tych dni, więc możliwość wzięcia udziału w tym, co będzie interesowało wolontariusza, ale też oferujemy taki bilet MPK na przejazdy akurat w tym czasie i zaświadczenie, referencje również na życzenie.

0: Rozmawiamy dzisiaj o wydarzeniu, które już się zbliża. W czerwcu się odbędzie, w drugiej połowie czerwca, wielki kongres psychologiczny Remind, największy prawdopodobnie w Polsce. A dzisiaj rozmawiamy o wolontariacie w ramach tego wydarzenia. Wspomnieliśmy o tym, co wolontariusze otrzymają, ale też nie zapytałem jeszcze o to, jakie kwalifikacje trzeba mieć. Wspomniałaś o tej otwartości, o jakiejś dyspozycyjności i oczywiście o umiejętnościach języka angielskiego, zdolnościach tutaj w tym zakresie. A co z formalnościami?
1: No jeszcze jedną rzecz dodam. Szukamy wolontariuszy pełnoletnich, także akurat w tym wydarzeniu jako wolontariusze nie mogą wziąć udziału osoby niepełnoletnie. Czy my potrzebujemy jakichś zaświadczeń? Nie, nie potrzebujemy, natomiast na pewno podpiszemy umowę porozumienia o wolontariacie z każdym z wolontariuszy i obejmiemy wolontariusza też obowiązkową polisą ubezpieczeniową.
0: Dobrze, ale jakie formalności spełniamy? Tylko maila wysyłamy? Trzeba jakiś wniosek złożyć? Jak to wygląda?
1: Tak, zgłaszamy się przez formularz. Oferta jest ze wszystkimi szczegółami, jest zawarta na naszej stronie internetowej. Tutaj podam adres wolontariat.wroclaw.pl. Tam Państwo znajdziecie rozbudowane ogłoszenie, można jeszcze poczytać i o zadaniach, i o tych korzyściach, świadczeniach i zgłosić się za pomocą formularza.
0: Czy wybieramy jakąś grupę zadań, w której chcemy się realizować, czy zostanie to nam przydzielone na podstawie jakiegoś krótkiej rozmowy, wywiadu?
1: W tym formularzu jest możliwość wybrania zarówno dni, jak i zadań, które najbardziej by nam pasowały, ale też dodam, że po wypełnieniu formularza też spotkamy się z kandydatami na wolontariuszy i przeprowadzimy krótkie rozmowy, żeby doprecyzować szczegóły współpracy.
0: Dobrze, muszę dopytać jeszcze w imieniu osób, które się zastanawiają.

0: informacyjne szkolenie dotyczące programu kongresu.
1: Czyli dodatkowy bonus wynosimy. Dodatkowy bonus. Za zaangażowanie.
0: Tak jest.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze na koniec może przypomnijmy datę wydarzenia, do kiedy jeszcze możemy się zgłaszać. Podajmy jeszcze raz stronę, którą dzisiaj podawałaś, a ja państwa też uspokajam, kto nie zdąży zapisać, to audycja nasza za chwilę będzie na stronie radiorodzina.pl. Można ją ponownie odsłuchać i wszystko zapisać. A kto ma teraz, ma taką możliwość, to zachęcam, żeby zrobić to właśnie teraz.
0: Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-24 czerwca, a wolontariat odbywa się dzień wcześniej, czyli od 21 czerwca do 24 czerwca. Organizatorami kongresu jest Uniwersytet SWPS, Gmina Wrocław oraz Telewizja Wrocław. Zapisać się można przez naszą stronę internetową wolontariat.wroclaw.pl.
1: No i jak zawsze wszystko poukładane, treściwe i konkretnie przedstawione, a to wszystko w ramach zaproszenia do zaangażowania się w wolontariat, o którym dzisiaj opowiadała Justyna Stadniczenko z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego z Zespołu do Spraw Wolontariatu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: tym momencie w Radiu Rodzina zaglądamy do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, bo na Złotnikach trwają prace związane z budową nowej siedziby tej placówki i są już one w zaawansowanej fazie. Elewacja zewnętrzna została ukończona, a obiekt jest na etapie wykończeń, montażu instalacji oraz wyposażania wnętrz, a na dachu działają też już ekrany akustyczne. Dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora do spraw rozwoju DC OPiech, podkreśla, że równolegle dopracowywane są rozwiązania, które mają poprawić komfort pacjentów i ich rodzin. A o tym, na jakim etapie są prace na zewnątrz budynku, mówi właśnie dr Paweł Zawadzki.
1: Mamy postawione ekrany dźwiękochłonne. Te ekrany służą temu, żeby hałas, który będą wydzielać urządzenia, które na dachu zamontujemy w tej chwili, nie docierał ani do otoczenia, ani do pacjentów, którzy będą leczeni w naszym szpitalu. Cały ten najcięższy sprzęt, który wydziela hałas, jest ulokowany na dachu i stąd te ekrany. Takie ekrany jak przy autostradach. To jest dokładnie ten sam pomysł.
0: Równolegle wewnątrz obiektu prowadzone są intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe.
1: Mamy rozpoczęte w tej chwili prace montażowe w zakresie drzwi. Mamy końcówkę ścian w ramach budynku. Miliony kilometrów kabli, które widzę w tej chwili, które są wprowadzane do obiektu. Toczy się tam na bardzo wielu płaszczyznach praca. Średnio ponad 500 osób bezpośrednio pracujących na budowie, kilkadziesiąt osób w ramach nadzoru, czyli około 600 osób każdego dnia pracuje na budowie i każdego dnia widać zmiany w ramach tego budynku. Pięknie rośnie, myślę, że jest symbolem już Wrocławia, ten kształt jest tak specyficzny, że każdy, kto go zobaczy, będzie wiedział, że to jest Wrocław.
0: Dr Paweł Zawadzki podkreśla też, że po ukończeniu szpital będzie bardzo przyjazny dla pacjentów, a stanie się to między innymi za sprawą ścieżki pacjenta, która będzie wskazywała najkrótszą drogę do danego punktu. Projekt ten był szeroko konsultowany też z personelem medycznym i w nowym budynku szpitala znajdzie się wiele miejsc dedykowanych pacjentom, a także ich rodzinom, bo będą to m.in. fryzjer i sklep z perukami, przestrzenie usługowe dla pacjentów, a także strefy codzienności w szpitalu. W naszym założeniu było, aby ten obiekt był jak najbardziej przyjazny dla pacjentów, podkreśla dr Zawadzki, ale opowiada też o jednym z nietypowych i innowacyjnych udogodnień przeznaczonym dla pacjentów paliatywnych, a także tych przebywających w izolacji po przeszczepach.
1: Niestety, może stety, jest bardzo niewielka część pacjentów, którzy są pacjentami paliatywnymi, trudnymi do wyleczenia, którzy mają szereg powikłań i których będziemy mieć u siebie w ramach oddziału paliatywnego. I wiemy, że ci ludzie, którzy zmagają się z tą trudną chorobą, często są przykuci do łóżka. Zbudowaliśmy dla nich specjalny taras. Taki taras, który będzie obsługa, nasi pracownicy będą mogli razem z łóżkiem wyjechać do słoneczka z tymi pacjentami. W zależności od potrzeb, widzimy te potrzeby tak na co dzień tutaj, że w momencie, kiedy leży się w pokoju przez wiele dni, to człowiek niezwykle potrzebuje dotknąć świeżego powietrza, zobaczyć słońce i my te warunki w tej chwili zapewniamy i coś takiego będzie u nas w pełni dostępne. Mamy specjalne, dedykowane rozwiązanie do naszego szpitala, tak żeby tym ciężkim łóżkiem razem z pacjentem móc na ten taras wyjechać. Takich rzeczy mamy więcej. Bardzo podobną rzecz mamy w ramach oddziału hematologicznego, gdzie mamy przeszczepy, gdzie mamy terapię CAR-T, gdzie pacjenci wymagają dłuższego pobytu u nas, a w zakresie przeszczepów wymagają całkowitej izolacji od otoczenia. Zrobiliśmy taką specjalną podwójną ścianę, gdzie rodziny pacjentów, przyjaciele będą mogli przejść przez szybę i przez specjalny system porozumiewać się. Będzie ta bliskość, możliwość spotkania się, czego w obecnych warunkach całkowicie jest to niemożliwe, ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. A tutaj już takie możliwości mamy i myślę, że będziemy z tego korzystać i będzie to z korzyścią dla pacjentów.
0: Prace przy wykończeniu nowej siedziby DC OPiech postępują w bardzo szybkim i sprawnym tempie. Na ten moment postęp prac wyprzedza harmonogram harmonogram, a doktor Zawadzki patrzy optymistycznie w przyszłość i liczy, że to tempo uda się utrzymać i zakończyć budowę przed terminem, a uruchomienie nowej siedziby szpitala planowane jest na 2027 rok.

0: Autopromocja.
1: Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
0: Autopromocja.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc już teraz chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wspólnie spędzone popołudnie. Słyszymy się już jutro o poranku od godziny 6 rano, ale zanim ten poranek nadejdzie, to ja na przykład o 18.45 zapraszam Was na kolejne z 365 opowiadań dla ducha, a tymczasem żegnam się z Wami, życzę dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Do usłyszenia!

0: prace nad projektem Tak dla religii i etyki w szkole znów wstrzymane. Brak prądu na Kubie. Sztuczna inteligencja wchodzi na uczelnię. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady komisji nad tym projektem. Odbieramy tę sytuację jako wyraz lekceważenia społecznego zaangażowania setek tysięcy Polaków, pisze Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Oburzeni są też posłowie PiSu, ale i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
0: A prowadząca obrady poseł Krystyna Szumilas zarządziła przerwę do czasu otrzymania stanowiska rządu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Powinniśmy zabiegać o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, mówi były premier Mateusz Morawiecki z PiS. Jego zdaniem powinien być to jeden z filarów polskiego bezpieczeństwa. Pozytywnie odniósł się też do możliwego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski.
3: Tymczasem obecny premier, mój następca, mówi coś o podbieraniu żołnierzy. Mówi coś o solidarności europejskiej, aby ona nie była naruszona. Te słowa o podbieraniu będą symbolem bardzo złej polityki. O jakim podbieraniu mówi pan Donald Tusk? O czym on mówi?
0: Według najnowszych zapewnień Ministerstwa Obrony Narodowej liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu, a władze dążą do tego, by Amerykanów w Polsce było więcej niż obecnie. Polska toczy na ten temat rozmowy z Pentagonem. Kuba protestuje. W Hawanie odbywają się manifestacje z powodu odcinania dostaw prądu. To efekt odcięcia Kuby od surowców energetycznych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Według agencji Reutera wczorajsze protesty były największymi w tym mieście od początku kryzysu energetycznego w styczniu. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
4: Setki rozwścieczonych Kubańczyków wyszły na ulice kilku dzielnic, blokujące drogi barykadami z podpalonych śmieci, uderzając w garnki i skandując „Włączcie światło” oraz „Zjednoczony naród nigdy nie zostanie pokonany”. W mieście można było też zauważyć wiele spokojniejszych grup manifestantów. Minister energii i górnictwa Vincent de la Olevi powiedział, że w kraju zupełnie wyczerpały się zapasy oleju napędowego i paliwa, a sieć energetyczna znajduje się w stanie krytycznym. Blackouty w Hawanie dramatycznie nasiliły się w minionym tygodniu. W wielu dzielnicach prądu nie było przez 20, a nawet 22 godziny dziennie, co jeszcze nasiliło irytację mieszkańców wyczerpanych brakami żywności, benzyny i leków. Krajowa sieć energetyczna jest obecnie zasilana wyłącznie własnymi zasobami ropy naftowej, gazu ziemnego i energii ze źródeł odnawialnych.
0: Donald Trump, przypomnijmy, w styczniu nałożył blokadę na Kubę, grożąc cłami każdemu krajowi, który dostarczy wyspie paliwo. AI coraz śmielej wchodzi na polskie uczelnie. Cztery nowe kierunki uruchomi Politechnika Śląska w przyszłym roku akademickim i wiemy już, że wśród nich jeden o nazwie Sztuczna Inteligencja, drugi pod hasłem Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja. Rektor uczelni Marek Pawełczyk wskazuje, że kierunki związane ze sztuczną inteligencją to odpowiedź na potrzeby współczesnego świata i rynku pracy.
5: Chodzi o to, żebyśmy wyposażyli naszych studentów i później w tym samym absolwentów w wiedzę na temat możliwości sztucznej inteligencji, a dysponując szeroką wiedzą, a więc nie tylko ograniczą do tego, co teraz modne, to już oni zdecydują właściwie, jak chcą rozwijać sztuczną inteligencję i gdzie chcą pracować, bo ofert pracy akurat na Śląsku czy w naszym szybko rozwijającym się kraju naprawdę z tego zakresu nie brakuje.
0: Pozostałe nowe kierunki, jakie uruchamia Politechnika Śląska, to bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynieria systemów obronności i bezpieczeństwa.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dzisiejsza noc to tak 9 stopni na termometrach, jutro w ciągu dnia 13 stopni, no a w kolejnych dniach to tak 15, 13 i cały czas deszczowo. No widać, że ci zimni ogrodnicy faktycznie będą zimni, a jak nie zimni, to przynajmniej chłodni i deszczowi. Po weekendzie od wtorku ma powrócić słońce do Wrocławia i na Dolny Śląsk.
7: Radio Rodzina.

0: Ten weekend we Wrocławiu będzie obfitował naprawdę w wiele wydarzeń. Przed nami m.in. Noc Muzeów, Gastromiasto, ale też i kawiarenka, którą organizują studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Dominik, czyli Dominik Cafe. Będzie to wiosenna edycja tego wydarzenia, które organizowane jest od wielu lat przez właśnie studentów z DA Dominik. Wydarzenie to ma charakter otwarty i integracyjny, a o tym, co będzie się działo podczas wiosennej edycji Dominik Cafe, mówi Melania Witwicka z Duszpasterstwa Akademickiego Dominik.
1: Już 17 maja zapraszamy na kolejną edycję Dominik Cafe, no i na niej zapraszamy na kawę, herbatę, kiełbaskę z grilla, na gofry, ciasta, orzeźwiającą lemoniadę. Odbędą się też targi lokalnych artystek. Będziecie również Państwo mogli posłuchać muzyki na żywo, zapatrzyć się w książki, winyle i rośliny.
0: Podczas zbliżającej się kawiarenki na gości czekają pewne nowości.
1: Pewne nowe rzeczy, które się pojawiły, to warsztat sitodruku. Stwierdziliśmy, że zamówimy taką własną matrycę i będzie można u nas nadrukować sobie na jakimś jasnym ubraniu, na torbie, nasz własny wzór.
0: Czyli po prostu przychodzimy, jeżeli chcielibyśmy wziąć udział w tym warsztacie, przychodzimy z jakąś koszulką, z torbą, z czymkolwiek, na czym chcielibyśmy mieć nadruk.
1: Tak, ale jeżeli nie zapatrzymy się sami w coś takiego albo nie mamy czegoś takiego w domu, to też będzie można na miejscu u nas nabyć taką koszulkę. W tym roku postanowiliśmy, że zorganizujemy właśnie taki infopunkt DKMS-u. Jedna z naszych duszpasterzanek się zajmuje tym i koordynacją wolontariuszy. Będzie można się dowiedzieć, jak zostać dawcą szpiku i czym w ogóle dawstwo szpiku jest.
0: A kawiarenka otworzy się na gości już w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 10 i potrwa do 22 w planie. Między innymi jest również koncert, potańcówka i wiele, wiele innych wydarzeń. Także zapraszam Was na stronę Radia Rodzina, ale też i na media społecznościowe tej kawiarenki. Dominik Cafe wpisujemy i tam wszystkie szczegóły będą. Kawiarenka będzie odbywała się w starym refektarzu przy kościele świętego Wojciecha we Wrocławiu, na placu dominikańskim oczywiście, a wejście od strony skweru ormiańskiego.

eyes are shining bright. I wanna take your hand

Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: To nie koniec wydarzeń u wrocławskich dominikanów, ponieważ jak wiemy, ten rok jest rokiem 800-lecia ich obecności w mieście. Z tej okazji w klasztorze, jak i w kościele odbywają się różne wydarzenia. Już niebawem w sobotę, dzień przed kawiarenką organizowaną przez studentów z DEA Dominik przejdzie, odbędzie się radosna procesja, która zakończy się uroczystą mszą świętą dziękczynną w katedrze wrocławskiej, a do wspólnej modlitwy i dziękowaniu Pana Bogu za 800 lat obecności ojców dominikanów we Wrocławiu zaprasza ojciec Andrzej Kuśmierski, przeor klasztoru wrocławskich dominikanów. Procesja rozpocznie się o godzinie 17 przy kościele świętego Wojciecha na placu dominikańskim we Wrocławiu, a zakończy się w katedrze. O przebiegu tego wydarzenia mówi ojciec Andrzej Kuśmierski.
1: Wyruszamy o godzinie 17 z naszego kościoła. Daliśmy sobie około godzinki czasu, żeby dotrzeć i żeby rozpocząć punktualnie o 18 w katedrze mszę taką uwielbieniową, dziękczynną. W procesji nie będzie się działo dużo, nie będzie tam stacji żadnego rodzaju. Będą pieśni, będą pochodnie, będą kadzidła, będą flagi, będzie bardzo kolorowo, bo poprosiliśmy wszystkich, żeby byli ubrani bardzo kolorowo. Będziemy dużo śpiewali radośnie, idąc do tej katedry. Spokojnie, bez nerwów. Mam nadzieję, że z pomocą policji, która będzie nas wspierać. I mam nadzieję, że dopisze nam też pogoda. Ale jest to taki swobodny raczej przemarsz pełen muzyki i radości,
0: który zwieńczy uroczysta Eucharystia we wrocławskiej katedrze, a przewodniczyć będzie jej arcybiskup Józef Kupny. Natomiast kazanie wygłosi prowincjał dominikanów brat Łukasz Wiśniewski. Trasa będzie przebiegała m.in. Aleją Słowackiego, przez Park Słowackiego i przez Most Pokoju do Katedry Wrocławskiej, a na wysokości Muzeum Narodowego procesja dominikańska połączy się z procesją, która wyjdzie z parafii pod wezwaniem świętego Maurycego. W procesji będą towarzyszyły wiernym również relikwie świętych. Których świętych będzie można spotkać na trasie?
1: Będą relikwie świętego Maurycego, a z naszej strony, jakby wiadomo, jedyne właściwe na ten czas to błogosławionego Czesława, pierwszego przeora tego klasztoru i zarazem patrona miasta w Wrocławiu. Tak, będą jego relikwie, pewnie będą szczątki jego ręki niesione w takiej uroczystej formie.
0: Warto też dodać, że maj jest wyjątkowym miesiącem dla wrocławskich dominikanów, bo to właśnie 1 maja 1226 roku ojcowie otrzymali kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha pod opiekę.
1: Dokładnie 1 maja 1226 roku biskup ówczesny przekazał nam kościół świętego Wojciecha. Czyli w maju jest to wydarzenie, kiedy myśmy do tego kościoła przyszli, więc chcemy podziękować także lokalnemu biskupowi za goszczenie nas tutaj i opiekowanie się nami w pewien sposób.
0: Szczegółowy kalendarz wydarzeń, które toczą się i mają miejsce w roku jubileuszowym, znajdziecie na stronie 800wrodominikanie.pl. Ja tylko dodam, że cały link i też więcej informacji o jubileuszu znajdziecie na stronie Radia Rodzina i zapraszam, by tam zajrzeć.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Pytanie. Słynny filozof dzień po dniu rozmyślał nad sensem życia. Na rozwiązanie tej tajemnicy poświęcił swoje najlepsze lata oraz przeprowadził niezliczone badania. Konsultował się z największymi mędrcami świata, ale nie znalazł na to pytanie żadnej zadowalającej odpowiedzi. Kiedy pewnego wieczoru odpoczywał w przydomowym ogrodzie, wziął na ręce 5-letnią córeczkę, która wesoło się bawiła, i spytał ją: Córeczko, dlaczego jesteś tu na ziemi? Dziewczynka uśmiechając się odpowiedziała: Aby cię kochać, tatusiu. Należało by ogłosić dekret niezwykłej wagi. Życie należy do wszystkich, dane jest darmo i ofiarowane z miłością. Jest darem podstawowym, bo miłość jest wszędzie, nie tylko w poszczególnym człowieku, i sięga o wiele dalej niż życie. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego zwolniony. Papież złożył wizytę na największej uczelni w Europie. Zbliża się Noc Muzeów. Co przygotowano w Krakowie? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Są konsekwencje afery z imprezą Techno na terenie pałacu w Wilanowie. Minister kultury odwołała Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Koncert zorganizowany w pałacowych ogrodach spotkał się z negatywnym odzewem, zwłaszcza na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu, jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca dyrektora Piotr Gurajec.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Marcin Romanowski opublikował nowe nagranie w internecie. Poseł PiS nie podaje jednak, gdzie obecnie przebywa. Opublikował nowe nagranie na swoim kanale w serwisie YouTube. To jego pierwsze wideo po zaprzysiężeniu premiera Węgier Petera Madziara.
2: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
0: Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Papież rozpoczął swoją wizytę od modlitwy w uczelnianej kaplicy. Podkreślał, jak ważne jest szukanie prawdy.
3: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy. Przede wszystkim jako synowie i córki Boga. Istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
0: Rzymska uczelnia liczy aktualnie ponad 120 tysięcy studentów. Wracamy do kraju. To będzie ostatnia Noc Muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską Noc Muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
4: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
5: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
4: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor muzeum na Wawelu.
6: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
4: Noc muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
0: Dodajmy, że w pozostałych miastach tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę wieczorem i potrwa w nocy z soboty na niedzielę.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejsze popołudnie jeszcze w okolicach 10, nawet 12 stopni będzie się tak plasowało. W nocy już mają przyjść opady deszczu, jednak jutrzejszy dzień ma przynieść ich jeszcze więcej. No i też temperaturowo to tak 14-13 stopni. Tak będzie wyglądał jutrzejszy dzień.
1: Radio Rodzina.

0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu odbędzie się Noc Muzeów. No i we Wrocławiu tak się składa, że swoje drzwi na zwiedzających otworzył nie tylko instytucje muzealne, ale także te związane z aspektem motoryzacyjnym. W tym roku do wydarzenia włącza się MPK Wrocław, które zaprasza mieszkańców do jednej z najstarszych zajezdni tramwajowych w mieście. Jak zapowiada Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki, ta wizyta ma pokazać kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej i jej ponad stuletnią historię w naszym mieście. Co będzie się działo w nocy z 16 na 17 maja na jednej z zajezdni MPK Wrocław?
1: Zaprosimy pasjonatów komunikacji miejskiej do tego, by zwiedzili jedną z naszych historycznych zajezdni. Zaprosimy Państwa na zajezdnię Borek, która skrywa masę historii. Przypomnijmy, to jest zajezdnia, która ma ponad 100 lat, przetrwała pierwszą, drugą wojnę światową, a teraz zaprosimy Państwa do tego, by skrywać się tajemnice.
0: Wydarzenie zostało podzielone na dwie części i będzie składało się ze zwiedzania, a także i wykładu na temat zajezdni.
1: To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, którą będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda.
0: Jeżeli chcecie zwiedzić zajezdnię Borek podczas Nocy Muzeów, to tutaj warto sprawdzić stronę MPK Wrocław i zapisać się przez nią, ale zwiedzanie nie rozpocznie się w zajezdni Borek, a rozpocznie się w centrum miasta, bo stamtąd uczestnicy zostaną przewiezieni zabytkowymi tramwajami właśnie prosto do zajezdni Borek. O szczegółach mówi Daniel Misiek.
1: Nasze zwiedzanie rozpoczyna się pod Operą Wrocławską, stamtąd klasycznym, zabytkowym taborem zabierzemy Państwa na zajezdnię Borek. Zaczynamy pierwszą grupą o godzinie 18 i potem mamy też miejsca na cztery następne grupy o pełnych godzinach. Oczywiście na to wydarzenie obowiązują zapisy, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka. Tam będzie można zarezerwować swoje miejsce.
0: A my zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów. Można znaleźć rozpiskę w internecie instytucji, które będą otwarte dla zwiedzających i po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami wybrać to miejsce, do którego chcecie się udać. Warto też sprawdzić, bo niektóre instytucje właśnie prowadzą zapisy na wydarzenia.

14 maja 1976 roku urodził się Sebastian Karpiel-Bułecka, wokalista zespołu Zakopower.

W 1977 roku Leo Sayre zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów piosenką When I Need You. Ponad 20 lat później utwór znalazł się także na singlu promującym album Let's Talk About Love Celine Dion.

14 maja 1936 roku urodził się Bobby Darin. Szczyt jego popularności przypadł na lata 50. i 60. Amant kina, a także wykonawca radiowych przebojów, był w tamtym czasie jedną z największych gwiazd w Stanach Zjednoczonych.

1998 roku w wieku 82 lat w Los Angeles zmarł aktor i piosenkarz Frank Sinatra. Na scenie debiutował w połowie lat 30. Były to różne zespoły, w których zwykle wychodził na pozycję lidera najbardziej przyciągającego uwagę publiczności. W ciągu 5 lat takich prób Sinatra upewnił się w przekonaniu, że może być samodzielnym wokalistą, co zapewne potwierdził w roku 1941 przyznanym przez tygodnik Billboard tytułem Wokalisty Roku.

14 maja 2015 roku zmarła legenda bluesa B.B. King. W ciągu 70 lat kariery muzycznej zagrał blisko 15 tysięcy koncertów i nagrał około 100 albumów. Zdobył 15 nagród Grammy, w tym 6 za najlepszy album bluesowy.

W 1952 roku urodził się David Byrne, szkocki gitarzysta i wokalista, frontman grupy Talking Head. Po zakończeniu działalności zespołu Byrne zajął się solową karierą, kręcił filmy, pisał muzykę do oper i sztuk teatralnych, za co otrzymał nagrodę Grammy, Oscara i Złoty Glob.

0: Tą godzinę i to popołudnie rozpoczęliśmy w Radio Rodzina razem ze Zbigniewem Wodeckim. No i właśnie w tej tematyce w tym momencie pozostaniemy, bo zbliża się 9. rocznica śmierci tego wybitnego muzyka, którego myślę każdy z nas dobrze zna. I tak się składa, że właśnie w piątek, 22 maja przypada jego 9. rocznica śmierci. A z tej okazji w Centrum Kultury Agora odbędzie się koncert Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Tak się składa, że niedawno gościliśmy Michała Bobera na naszej antenie, który opowiadał nam o zbliżającym się koncercie, no i opowiadał też, skąd wziął się w ogóle pomysł na stworzenie takiego wydarzenia.
1: Pomysł w ogóle na ten koncert zrodził się już jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że możemy ponownie po kilku latach zagrać ten koncert we Wrocławiu, bo on już tutaj gościł, ale mam wrażenie, że trochę za rzadko. Przynajmniej ja, mieszkając we Wrocławiu od wielu, wielu lat, chciałbym trochę częściej z tym repertuarem tutaj się pojawiać. Natomiast repertuar Zbigniewa Wodeckiego wykonywałem od dawna, mogę powiedzieć. Tak samo jak repertuar Andrzeja Zauchy. I to są bardzo bliscy mi artyści i bardzo bliskie piosenki. No i kiedy zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to jakoś tak naturalnym moim krokiem było to, żeby w jakiś sposób uhonorować jego twórczość. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć koncert właśnie dedykowany jego pamięci.
0: W programie koncertu znajdą się więc najbardziej rozpoznawalne piosenki Zbigniewa Wodeckiego, ale także Michał Bober nas zaskoczy czymś, no i wykona też utwory, które są mniej znane.
1: No, na pewno nie zabraknie tych największych przebojów, które wszyscy znają. Kiedyś, mogę powiedzieć trochę w formie żartu, jako anegdoty, nie mieliśmy kiedyś przygotowanej Pszczółki Mai na jakimś chyba pierwszym koncercie, bo stwierdziliśmy, że nie, on tak nie lubił tej Pszczółki Mai i nie będziemy śpiewali tej piosenki. No to tak się śmiejemy do dzisiaj, że mało nie było zamieszek, o mało co, bo ludzie jednak bardzo lubią tę piosenkę i bardzo mocno kojarzą. Zresztą to, że Zbigniew Wodecki urodził się w maju i zmarł w maju, to ta Maja i ten Maj naprawdę w jakiś sposób magiczny przykleiła się do tego artysty. Ale są znane oczywiście przeboje, nie zabraknie takich utworów jak Izolda, Zacznij od Bacha. Ale muszę też powiedzieć, że to by było trochę za proste, gdybyśmy wzięli na warsztat tylko te utwory znane, lubiane i popularne. Dlatego też postanowiliśmy sięgnąć po utwory mniej znane, których może Zbigniew Wodecki sam do końca, gdzieś tam pod koniec swojej kariery, nie zawsze je wykonywał.
0: Jak wiemy, utwory Zbigniewa Wodeckiego nie są najłatwiejszymi do wykonania. Zapytaliśmy więc Michała Bobera, która z piosenek stanowi dla niego największe wyzwanie.
1: Zbigniew Wodecki miał bardzo rozległą skalę. Te piosenki są przepiękne, na przykład utwór Z Tobą Chcę Oglądać Świat. Tam pokazuje absolutnie pełną paletę swojej lirycznej wrażliwości, swojego głosu, zarówno w dole, jak i w górze. To jest trudna piosenka do zaśpiewania, ale przepiękna. Wbrew pozorom utwór Zacznij od Bacha też nie jest prostym utworem, też jest bardzo wymagającym, ale chyba z tych wszystkich utworów, które miałem przyjemność i okazję wykonywać do tej pory, to jest taki utwór Wspomnienia tych dni. Tę piosenkę wykonywał również w duecie w Opolu, oczywiście solo również ją wykonywał. Jeszcze nam zostały wspomnienia tych dni wspaniałych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna technicznie piosenka.
0: A my już teraz na naszej antenie pozostaniemy dalej w klimacie Zbigniewa Wodeckiego. Już teraz na naszej antenie kawałek Rzuć wszystko, co złe.

0: Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego zwolniony. Papież złożył wizytę na największej uczelni w Europie. Zbliża się Noc Muzeów. Co przygotowano w Krakowie? Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Są konsekwencje afery z imprezą Techno na terenie pałacu w Wilanowie. Minister kultury odwołała Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Koncert zorganizowany w pałacowych ogrodach spotkał się z negatywnym odzewem, zwłaszcza na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu, jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca dyrektora Piotr Gurajec.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Marcin Romanowski opublikował nowe nagranie w internecie. Poseł PiS nie podaje jednak, gdzie obecnie przebywa. Opublikował nowe nagranie na swoim kanale w serwisie YouTube. To jego pierwsze wideo po zaprzysiężeniu premiera Węgier Petera Madziara.
2: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
0: Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości z czasów rządów PiS. Prokuratura Krajowa sformułowała pod jego adresem oraz pod adresem byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Papież rozpoczął swoją wizytę od modlitwy w uczelnianej kaplicy. Podkreślał, jak ważne jest szukanie prawdy.
3: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy. Przede wszystkim jako synowie i córki Boga. Istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
0: Rzymska uczelnia liczy aktualnie ponad 120 tysięcy studentów. Wracamy do kraju. To będzie ostatnia Noc Muzeów w Krakowie, organizowana z piątku na sobotę. Od przyszłego roku stolica Małopolski ma dołączyć do reszty kraju i wydarzenie będzie się odbywać w jedną, tę samą ogólnopolską Noc Muzeów. Ale w tym roku mieszkańcy jeszcze będą mogli zwiedzać krakowskie instytucje wcześniej o jeden dzień, a właściwie o jedną noc. Katarzyna Mynarczyk.
4: Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewniać będzie atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli się napić specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi jego wicedyrektorka Aleksandra Kalfas.
5: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
4: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a niektóre miejsca cieszą się szczególnym zainteresowaniem, przyznaje profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu.
6: Będziemy mogli pokazać prywatne apartamenty królewskie, ogrody królewskie, ale również wystawę arcydzieła kolekcji Landskorońskich, opowieść o antyku.
4: Noc Muzeów w Krakowie trwała będzie do późnych godzin nocnych.
0: Dodajmy, że w pozostałych miastach tegoroczna Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę wieczorem i potrwa w nocy z soboty na niedzielę.
7: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Dzisiejsza noc to tak 9 stopni na termometrach, jutro w ciągu dnia 13 stopni, no a w kolejnych dniach to tak 15, 13 i cały czas deszczowo. No widać, że ci zimni ogrodnicy faktycznie będą zimni, a jak nie zimni, to przynajmniej chłodni i deszczowi. Po weekendzie od wtorku ma powrócić słońce do Wrocławia i na Dolny Śląsk.
1: Radio Rodzina.

0: Mam do Was takie pytanie. Ile razy zauważyliście, że taka metalowa część na miarce, którą mierzymy różne rzeczy, się rusza? Ile razy brałam ją do ręki i właśnie patrzyłam, no powiem szczerze, nawet bawiłam się tą metalową końcówką. Zawsze wydawało mi się, że być może ten element jest obluzowany albo że coś z nim nie tak. No więc jeżeli zastanawialiście się, no czy tak faktycznie jest, no to słuchajcie, to wcale nie jest wada, bo gdy przykładamy miarkę do ściany, ta końcówka cofa się o swoją grubość. Dzięki temu punkt zero zawsze pozostaje dokładny. Również gdy zahaczamy końcówkę o deskę lub ścianę, końcówka wysuwa się dokładnie o tyle, ile wynosi jej grubość. Dzięki temu nasz pomiar zawsze jest precyzyjny. Taka ciekawostka nam wpadła na jeszcze w ciągu dzisiejszego popołudnia. Przyznam się szczerze, że zdziwiłam się, zaskoczyłam się, ale w sumie dobrze o tym wiedzieć. Będzie można się pochwalić podczas niedzielnego obiadu taką ciekawostką, czyż nie?
1: Tu Radio Rodzina.

0: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu i nie tylko we Wrocławiu odbędzie się Noc Muzeów. No i we Wrocławiu tak się składa, że swoje drzwi na zwiedzających otworzył nie tylko instytucje muzealne, ale także te związane z aspektem motoryzacyjnym. W tym roku do wydarzenia włącza się MPK Wrocław, które zaprasza mieszkańców do jednej z najstarszych zajezdni tramwajowych w mieście. Jak zapowiada Daniel Misiek, rzecznik prasowy spółki, ta wizyta ma pokazać kulisy funkcjonowania komunikacji miejskiej i jej ponad 100-letnią historię w naszym mieście. Co będzie się działo w nocy z 16 na 17 maja na jednej z zajezdni MPK Wrocław?
1: Zaprosimy pasjonatów komunikacji miejskiej do tego, by zwiedzili jedną z naszych historycznych zajezdni. Zaprosimy Państwa na zajezdnię Borek, która skrywa masę historii. Przypomnijmy, to jest zajezdnia, która ma ponad 100 lat, przetrwała pierwszą, drugą wojnę światową, a teraz zaprosimy Państwa do tego, by skrywać się tajemnice.
0: Wydarzenie zostało podzielone na dwie części i będzie składało się ze zwiedzania, a także i wykładu na temat zajezdni.
1: To spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsze to będzie zwiedzanie, druga część natomiast będzie to krótki wykład doktora Sielickiego, który opowie o tych wszystkich historycznych zakamarkach. Przygotujemy też taką zamkniętą kabinę, którą będzie symulowała podróż tramwajem, zatem będzie można faktycznie poczuć się jak motorniczy lub motornicza. Zapraszamy i najmłodszych, ale zapraszamy też tych dojrzałych, którzy chcą zobaczyć, jak to od kuchni wygląda.
0: Jeżeli chcecie zwiedzić zajezdnię Borek podczas Nocy Muzeów, to tutaj warto sprawdzić stronę MPK Wrocław i zapisać się przez nią, ale zwiedzanie nie rozpocznie się w zajezdni Borek, a rozpocznie się w centrum miasta, bo stamtąd uczestnicy zostaną przewiezieni zabytkowymi tramwajami właśnie prosto do zajezdni Borek. O szczegółach mówi Daniel Misiek.
1: Nasze zwiedzanie rozpoczyna się pod Operą Wrocławską, stamtąd klasycznym, zabytkowym taborem zabierzemy Państwa na zajezdnię Borek. Zaczynamy pierwszą grupą o godzinie 18 i potem mamy też miejsca na cztery następne grupy o pełnych godzinach. Oczywiście na to wydarzenie obowiązują zapisy, dlatego zapraszamy na naszą stronę internetową, na Facebooka. Tam będzie można zarezerwować swoje miejsce.
0: A my zachęcamy do udziału w Nocy Muzeów. Można znaleźć rozpiskę w internecie instytucji, które będą otwarte dla zwiedzających i po prostu zgodnie ze swoimi preferencjami wybrać to miejsce, do którego chcecie się udać. Warto też sprawdzić, bo niektóre instytucje właśnie prowadzą zapisy na wydarzenia.
2: Tu Radio Rodzina.

Kojarzycie takie czerwone, a czasem niebieskie słupki stojące w różnych miejscach? Tak, chodzi mi o hydranty i jest z nimi taka rzecz. Słuchajcie, tak naprawdę nie wiadomo, kto je wynalazł, no a to dlatego, że patent na hydrant spłonął w pożarze biura patentowego w, słuchajcie, 1836 roku. Ot, taka ciekawostka o hydrantach tak wpadła.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni.
1: To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy. Przede wszystkim jako synowie i córki Boga. Istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
2: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
2: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
3: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, w błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

Zostań, nie szukaj już gdzieś daleko.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

dip trip.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Autopromocja.
1: Napisz proszę.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.